złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, w sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Ain't no

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
6: Dominik Jaskulski. Będą miliony na nowe inwestycje w powiecie iławskim. Powiemy również o drugiej edycji znanego festiwalu oraz o powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. A zaczynamy od kluczowych projektów. Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Chciałbym zapytać oczywiście o inwestycje, bo to zdaje się w tym roku jest duży, że tak powiem, zasób pracy.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, ten rok, tak jak również i poprzedni, w budżecie powiatu iławskiego ważnym, dominującym punktem jest odnowa i budowa dróg powiatowych, ale wiem, że dużym zainteresowaniem cieszy się również i często spotykam się z tym pytaniem skrzyżowanie drogi 536 drogi wojewódzkiej z drogą numer 15 w miejscowości Sampława. Tam planowana jest inwestycja, realizowana będzie ona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale samorządów. Montaż finansowy będzie wyglądał tak, że Generalna Dyrekcja przeznaczy 35% kosztów, 35% będzie pochodziło z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, a pozostałe brakujące 30% zobowiązały się samorządy, samorząd gminy wiejskiej Lubawa i samorząd powiatowy partycypować w tych kosztach tej wysokości. Szacowany koszt inwestycji to 8 milionów złotych.
6: Inwestycja oczekiwana od wielu lat. Oprócz tej konkretnej realizacji są też w planach inne inwestycje drogowe, bardzo ważne i przecież od jakiegoś czasu mocno zapowiadane.
7: W tym roku planujemy jeszcze, Rada Powiatu wyraziła zgodę na przeznaczenie środków przebudowy drogi powiatowej z Iławy w kierunku Radomna. Jest to, myślę, oczekiwana przez mieszkańców informacja i realizacja.

0: Koszt około 5 milionów złotych w tym roku zostanie jeszcze zrealizowana. Poza tym, jeżeli jesteśmy z tej strony powiatu iławskiego, wspólnie z powiatem nowomiejskim, gminą Bratian i gminą wiejską Lubawa realizujemy fragment drogi powiatowej w kierunku drogi numer 15 od miejscowości Pustki.
1: No właśnie, skoro jesteśmy już tak, a przynajmniej byliśmy chwilę w zalewie, w okolicach powiedzmy, to chciałem zapytać, bo z tego co słyszymy, to już są mocne plany, żeby zbudować w zalewie obwodnicę tego miasta. To jest bardzo ciekawa inwestycja i pewnie bardzo droga.
0: Całe szczęście nie spadnie ona na kark lokalnych samorządów. Jest to inwestycja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, który już przeznaczył środki, zabezpieczył środki na realizację obwodnicy Zalewa. Myślę, że wyczekiwana przez mieszkańców, również osoby, które tranzytem przejeżdżają przez okolice Zalewa. Również w gminie Susz Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje remont. Obie te inwestycje opiewają na zawrotne kwoty, bo są to kwoty około 150 i więcej milionów złotych. Jak Państwo wiecie doskonale, bo to już się przewijało w informacjach medialnych, również planowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowa kolizji kolejowej z drogą wojewódzką ulicą Wyszyńskiego w mieście. To również już niebawem wejdzie w etap realizacji, bo zabezpieczone jest finansowanie. A jeżeli byliśmy już przy zalewie, to Zarząd Dróg Powiatowych, Samorząd Powiatu Iławskiego w tym roku również na terenie tej gminy dokonał modernizacji drogi powiatowej od Zalewa w kierunku Dobrzyk. Około 3-kilometrowy odcinek drogi został wyremontowany. Notabene odbywa się odbiór techniczny tego odcinka. W tej chwili pracujemy jeszcze również nad modernizacją odcinka dróg powiatowych w kilku miejscach, jak Państwo doskonale wiecie, bo wiąże się to niestety również z utrudnieniami. Droga od Wikielca w kierunku Wonnej cały czas jest przebudowywana wraz ze ścieżką rowerową. Ta przebudowa potrwa zapewne do końca roku. Mam nadzieję, że w tym roku zdążymy zamknąć tą inwestycję. Tak jak wspomniałem wcześniej, Katarzynki oczekiwane, wyczekiwane również w tym roku doczekają się realizacji. W tej chwili również trwają prace na drodze powiatowej w miejscowości Goryń. Tam mieliśmy problem z wodą deszczową i nawierzchnią, która została zdegradowana, zostanie to poprawione. Rozpoczęły się już prace wykonawcze na odcinku do Pikusa od Frednowy. Także dużo dzieje się. W trakcie roku nigdy nie zdarzyło się tak, żeby Rada Powiatu zdecydowała się wyasygnować dodatkowe środki poza tymi zaplanowanymi w budżecie w wysokości chyba około 15 milionów złotych dodatkowych środków przeznaczyliśmy w trakcie roku. Korzystając z tego, że pomimo szalejących cen ropy i no drogiej po prostu ropy na giełdach światowych, cena asfaltów i wykonawstwa jest nadal korzystna i chcemy ten moment jak najskuteczniej wykorzystać.
1: To przede wszystkim oczywiście przedsiębiorczo, ale też jakby chciałem zapytać o to, co już udało się zrobić, bo jednak to pomieszczenie po zespole placówek szkolno-wychowawczych też już nabiera innego wyrazu, ale też macie takie drobne nawet inwestycje związane oczywiście ze szkolnictwem, z takimi rzeczami dodatkowymi. To pewnie też absorbuje mnóstwo czasu i też są na to, wiem, pozyskiwane środki.
0: Staramy się korzystać zawsze ze środków zewnętrznych, gdzie jest tylko to możliwe. Niestety są również takie inwestycje, w przypadku których pozyskanie środków zewnętrznych jest niemożliwe. Wtedy sięgamy głębiej do budżetu powiatu iławskiego. Staramy się realizować jak najwięcej inwestycji. Skoncentrowałem się wcześniej na inwestycjach drogowych, niemniej jednak inwestycje w oświatę są od wielu lat priorytetem powiatu iławskiego. Z tego powodu jestem dumny, że jednostki oświatowe w powiecie iławskim wyglądają bardzo dobrze. Wydaje mi się, że są jeszcze potrzeby, aby dofinansować poszczególne szkoły w jakichś tam zakresach, niemniej jednak co do całokształtu wygląda to bardzo dobrze. Troszeczkę gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, niemniej jednak tutaj również rozpoczęliśmy pracę. W tej chwili trwają prace remontowe w domu pomocy społecznej w Lubawie i mam nadzieję, że efekt końcowy, który osiągniemy, będzie zadowalający dla mieszkańców tych placówek.
1: Na koniec chciałem Pana zapytać jeszcze o taką sztandarową już imprezę, bo to drugi raz. Mieszkańcy różnych właściwie miejscowości mogli zebrać się w takim centralnym miejscu. Była to impreza powiatu, letnia, fantastyczna, skupiająca uwagę wielu też turystów. No właśnie, jakby Pan się mógł odnieść do tego i może raz jeszcze przypomnijmy, jakie to jest hasło przewodnie tego festiwalu.
0: Po raz drugi odbyła się panorama powiatu iławskiego, tacy jesteśmy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ci, którzy byli, podobało im się, jak to wypadło, jak zostało zorganizowane. My cały czas się uczymy tego typu imprez. Rok temu odbyła się pierwsza edycja, która miała swoje miejsce w Siemianach. W tym roku gościliśmy w Suszu. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli z nami, że pojawili się. Mam nadzieję, że poznali specyfikę innych gmin naszego powiatu. Dziękuję przede wszystkim zespołom i samorządom, które odpowiedzieli odpowiedziały na nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że była to fajna impreza, że wniosła troszeczkę rozrywki i radości do Państwa życia. Na tę chwilę jestem przekonany, że będziemy kontynuowali to w kolejnych gminach. Chcielibyśmy docelowo, żeby w każdej gminie taka impreza się odbyła i żeby przybliżyć kulturę i zwyczaje, które panują w innych gminach, tym, w których się to odbywa.
1: Myślę, że do tej rozmowy jeszcze będziemy wracać, tym bardziej pewnie w kontekście inwestycji, a na dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego.
2: Zmieniamy temat.
1: Powiemy teraz o nowej powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. Pisarka zdobyła podwójne wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, Nagrodę Główną i Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru. Jest już na rynku Twoja nowa książka, choć wszyscy przyzwyczailiśmy się do rdzenia. Nie można się oderwać od tej powieści. A co byś mogła powiedzieć o Twojej najnowszej publikacji?
3: Tytuł tej nowej powieści to Chłód. Trzeba troszeczkę wrócić nastrojem do zimy, ponieważ akcja rozgrywa się właśnie w zimie. I tym razem zabieram moich czytelników do Pasymia i do Rudzisk Pasymskich, czyli takich miejscowości położonych blisko Olsztyna, które odkryłam właściwie, kiedy pisałam powieść Rdzeń. A stało się to w ten sposób, że napisałam do pewnego pana, który zajmuje się taką eksploracją starych przestrzeni, czy jest wokół Olsztyna jakieś miejsce takie mroczne, gdzie można podrzucić zwłoki. Pan na szczęście potraktował mnie poważnie i wskazał na ośrodek Rudka w Rudziskach Pasymskich. Ja na początku obejrzałam sobie filmy o tym ośrodku na YouTubie, zresztą jeżeli państwo mają ochotę, to zachęcam. Jest bardzo dużo takich filmów nakręconych przez osoby, które właśnie zajmują się jakby zwiedzaniem takich opuszczonych terenów. I kiedy zobaczyłam, jak wielkie, mroczne i takie właśnie kryminalne jest to miejsce, to uznałam, że koniecznie muszę tam pojechać i sprawdzić, jak to wygląda. Kiedy pierwszy raz pojechałam do Rudki, to przy wejściu na wielkim placu leżała czaszka zwierzęcia i sobie pomyślałam, kurczę, to, że ja sobie wymyśliłam, że tutaj dojdzie do zbrodni, to jest cud, że jeszcze do tego nie doszło w realu, bo miejsce jest naprawdę takie bardzo straszne. Jest mnóstwo pokoi opuszczonych, widać, że przychodzą tam ludzie i to w różnych celach, nie tylko turystycznych. Zresztą dotarłam do organizacji, która tym ośrodkiem teraz zarządza i organizowane tam są szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, antyterrorystów i psów policyjnych. No więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wielki jest to ośrodek i jakie właśnie stwarza możliwości, nawet szkoleniowe. Więc ja uznałam, że on musi stać się sercem tej opowieści. Natomiast zobaczyłam po raz pierwszy ten ośrodek właśnie opuszczony, a później dotarłam do ludzi, którzy w tym ośrodku pracowali. No i to trochę zmieniło moje postrzeganie tego miejsca, bo nagle okazało się, że te opuszczone, straszne mury to jest miejsce, z którym też wiele osób ma bardzo dużo pięknych wspomnień, że tam rodziły się pierwsze miłości, ludzie zawierali związki małżeńskie, mieszkali, bo wtedy były takie kwatery pracownicze, oni dopóki nie urodziły się dzieci, mogli tam mieszkać na miejscu. I poznałam ten ośrodek oczami właśnie osób, które po prostu go kochały. I dlatego część akcji Chłodu umieściłam właśnie w latach 90., kiedy ten ośrodek miał jeszcze szansę, żeby istnieć. No ale co się tam wydarzyło i czy się udało, no to już Państwo będą musieli dowiedzieć się z lektury. Poruszam w tej powieści bardzo wiele takich tematów, które są związane z tytułem, bo ja zawsze zaczynam książkę od wymyślenia tytułu, piszę go dużymi literami na pierwszej stronie i ten tytuł jest dla mnie takim drogowskazem. Tutaj Chłód to dla mnie synonim obojętności i każdy z bohaterów mojej powieści jest dotknięty tym chłodem, ale w innym stopniu. I więc myślę sobie, że dla czytelnika to też może być takie ciekawe, żeby podążać tropem tego tytułu i zobaczyć, jak on się objawia i w jaki sposób wybrzmiewa.
1: A więc zachęcamy. Chciałbym z Tobą porozmawiać jeszcze o Twoich wcześniejszych publikacjach i właśnie tych też związanych z nagrodą, o której pewnie za chwilę też powiemy. W ogóle jak to się zaczęło, że postanowiłaś pisać, bo to jest trudny warsztat, przede wszystkim wiele poświęceń pewnie też przy okazji. Jest to niecodzienna praca, no i myślę, że warto teraz powiedzieć o tym.
3: W tym roku zostałam poproszona, żeby zostać trenerem na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. I tak też w ogóle od uczestnictwa w takich warsztatach zaczęła się moja przygoda pisarska i przygoda z kryminałem tak naprawdę, ponieważ Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu organizuje taki konkurs na opowiadanie kryminalne. Nagrodą jest pobyt we Wrocławiu i udział w warsztatach, które prowadzą znani pisarze. Ja wzięłam dwukrotnie udział w takich warsztatach. Raz prowadził je Robert Małecki, za drugim drugim razem Zygmunt Miłoszewski i po udziale w takich warsztatach napisałam swój debiut. Uważam, że to jest świetny start, że jest to taka okazja, żeby porozmawiać z pisarzami, dowiedzieć się, jakie popełniamy błędy, bo tam są oceniane te opowiadania, ale też poznać w ogóle trochę takie pisanie właśnie od kuchni i poznać ludzi, którzy podobnie do nas chcą debiutować na rynku kryminalnym. Może tutaj też przejdziemy właśnie do nagrodzonej powieści, o której wspomnieliśmy, bo tą powieścią jest właśnie Szept, którego akcja rozgrywa się tu w Iławie. Część akcji jest osadzona na Wielkiej Żuławie i jest to taka powieść, no właśnie, której znowu ten tytuł mocno wybrzmiewa, bo jest to opowieść o tym, że czasem szept jest najgłośniejszym wołaniem o pomoc. Tutaj najważniejsza jest ta zagadka, prawda? A kiedy ja powiem za dużo, to odbiorę Państwu przyjemność czytania. Mogę tylko powiedzieć, że ta powieść zdobyła nagrodę czytelników oraz jury, więc została podwójnie doceniona i mam nadzieję, że to Państwa zachęci, ponieważ to jest powieść, która mówi o osobach wykluczonych społecznie, osobach niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały skrzywdzone przez świat, ale też występuje tam para bardzo nietypowych bohaterów, bo jest policjantka i jest kapelan więzienny. Więc jest to taka dosyć ciekawa para, która też ma wspólną przeszłość, więc zachęcam.
1: Tak przed spotkaniem jeszcze słyszeliśmy, że chyba przymierzasz się do kolejnej pracy. Ja mam wrażenie, że po prostu musisz ciągle pisać.
3: To jest prawda, ale tak naprawdę sam proces pisania jest krótszy niż myślenie opowieści. Chyba nie byłabym w stanie nigdy skrócić tego procesu do mniej niż 6 miesięcy.
1: Chciałbym jeszcze raz wrócić trochę do tej nagrody, bo musiała być wyjątkowa chwila w twoim życiu. To jest chyba takie spełnienie marzeń dla pisarza, który jest w ten sposób doceniony. No właśnie, jak ty to odbierasz? To dało taką siłę napędu?
3: Na pewno jakoś bardzo moje życie się nie zmieniło. Nadal jestem tą samą osobą i tak samo ciężko muszę pracować. Natomiast myślę sobie, że dało mi taką pewność i wiarę we własne, powiedzmy, artystyczne wybory. Że jestem na dobrej ścieżce, bo przyznam szczerze, że moje kryminały troszkę różnią się może od większości kryminałów na rynku. To znaczy bardzo mocno stawiam w nich na emocje. To jest taka powieść, w której jest duża doza obyczajowości, ale też wątków społecznych. I ja się obawiałam, jak to zostanie przyjęte przez czytelników. Czy mamy taką przestrzeń w Polsce dla takich książek? No i okazało się, że tak, że mamy, że ludzie chcą czytać takie powieści i że zostają one zauważone, więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i właśnie taka pewność, że jestem na właściwej ścieżce i żeby z niej po prostu nie schodzić.
1: Mówiła Weronika Matnia, iławska pisarka.
2: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Wracamy do bardzo ważnego projektu drogowego. Niedaleko Szeplerzyzny powstanie trzeci zjazd z planowanej w powiecie iławskim drogi ekspresowej S5. Decyzja w tej sprawie zapadła już w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Wcześniej projekt zakładał budowę jedynie dwóch takich odcinków we Franciszkowie i niedaleko Dziarn. Dodatkowo tereny znajdujące się w pobliżu planowanej drogi zyskają wkrótce potencjał inwestycyjny. O prawidłowym przebiegu i o wszystkich okolicznościach związanych oczywiście z powstawaniem tego projektu mówi Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Jest pan od samego właściwie początku mocno zaangażowany w rozwój planowania tej inwestycji. Dodatkowo gmina jest odpowiednio zabezpieczona, bo posiada teren na inwestycje przy planowanych odcinkach tej drogi. Myślę, że to dobra okazja, by wszystko wytłumaczyć, bo temat wzbudza emocje. A niektórzy politycy już trochę zaczęli przypisywać sobie pewne zmiany, na które wydaje się, że już zdecydowana jest administracja rządowa. Raz jeszcze zapraszam na kolejny odcinek programu, a teraz Krzysztof Harmaciński o gigantycznej inwestycji, ale wcześniej trochę wyjaśnień.
6: Chciałbym tu zaprezentować stanowisko gminy Iława w sprawie S5, tej drogi szybkiego ruchu. Jakie to były kolej rzeczy, jak to powstawało w kontekście przyjęcia wariantu na terenie gminy Iława. Od początku wiedzieliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, jak i również projektant tych wariantów i koncepcji Trakt Katowice przedstawił w ubiegłym roku warianty, które będą brane pod uwagę w realizacji ewentualnie docelowej przebiegu drogi S5. Zostały nam przedstawione trzy warianty, wariant W1, wariant W2 i wariant W3. Dwa warianty z tego, wariant W1 i wariant W3, przebiegał przez teren gminy Iława, natomiast wariant W2 przebiegał już poza gminą Iława, czyli dotyczyło to gminy Lubawa, jak i również Nowego Miasta. Oczywiście stanowisko od początku gmina wiejska Iława przedstawiała, że dla nas najkorzystniejszym wariantem, patrząc z punktu widzenia przebiegu i też to, co się zadzieje na terenie gminy Iława w stosunku do naszych mieszkańców, jest wariant W3. I ten wariant od początku przez nas był cały czas popierany. Oczywiście wskazywaliśmy tam również swoje uwagi co do ewentualnych jakichś tam minimalnych korekt na tym wariancie. No i w końcu w roku 2024 został nam przedstawiony ten wariant W3, ale już po modyfikacji, gdzie nam przedstawiono również wariant W4, całkowicie nowy wariant, który się składał z wariantu W1 i wariantu W3 w połączeniu dotyczący i gminy wiejskiej Iława, jak i później też i gminy Nowe Miasto Lubawskie i gminy Biskupiec. Oczywiście patrząc na ten wariant W4, widzieliśmy, że podobnie jak w wariancie W3 są węzły. Węzły, które są na terenie gminy Iława. Był to węzeł właśnie Iława, dotyczący Iławy Południe, jak i również węzeł dotyczący u nas Franciszkowa. Wiedzieliśmy, że gdzieś strona zachodnia jest oczywiście, gdzie nie ma węzła trzeciego. Dlatego też wspólnie na początku z panem wójtem gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie podjęliśmy działania już w styczniu, kierując pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, oddział w Olsztynie, żeby wziąć pod uwagę utworzenie węzła trzeciego, węzła właśnie zachodniego, który miałby być w okolicach właśnie u nas miejscowości Szeplerzyzna lub na granicy z gminą wiejską, oczywiście Nowe Miasto Lubawskie. My zdajemy sobie sprawę, że to też było jedno z lepszych tych rozwiązań dotyczących też i komunikacyjnie miasta Iława. I wiem, że tam też panowie burmistrzowie się zaangażowali w to, ale tutaj kwestie dotyczące już silnego naszego stanowiska, żeby jednak ten węzeł powstał, było to stanowisko, które również poparł bardzo mocno pan starosta powiatu iławskiego, pan Bartosz Bielawski, jak i również w to wszystko włączył nam się pan poseł Zbigniew Ziejewski, który organizował również spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, ale też i te spotkania, które oczywiście były organizowane tutaj na miejscu. Też argument, który został przedstawiony przez gminę Iława dotyczący tego węzła, to dotyczyło też między innymi wskazywanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej powstanie jednostki na kamionce wojskowej. My ją wskazaliśmy również jako argumentem, że docelowo ta jednostka musi mieć połączenie w układzie drogi krajowej nr 16, a docelowo właśnie ze S5. I też ten argument ze strony gminy wiejskiej Iława był przedstawiany. Oczywiście wiadomo, że najbardziej wariant, który był popierany, był przez miasto Iława i władze miasta Iława, był wariant W1, który niejako miał spełniać obwodnicę miasta Iławy, a był on najniekorzystniejszy dla nas, podkreślam, z punktu widzenia gminy Iława i mieszkańców. Dlatego, że ze strony zachodniej przecinał mi miejscowości Wikielec, Stradonno, Laseczno, po części Gulb, no i później też już gmina Kisielice, gdzie też tam wiele gospodarstw by miało być również okrojone. My uważaliśmy, że w ogóle S5 to nie jest to droga, która ma być obwodnicą jakiegokolwiek miasta. Obwodnice miasta buduje się całkowicie oddzielnie. I tutaj dlatego nie popieraliśmy w ogóle tego wariantu W1. W kwestii już później działań, które podejmowaliśmy wspólnie, dotyczące, żeby jednak ten węzeł trzeci, ten zachodni, powstał na terenie gminy Iława, było też zorganizowanie przeze mnie 2 czerwca wspólnego spotkania, na którym wziął udział pan poseł Zbigniew Ziejewski, pan starosta powiatu ławskiego Bartosz Bylawski, pan wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie. Również w tym spotkaniu brał udział pan burmistrz wraz ze swoim zastępcą miasta Iławy. No i oczywiście ja brałem jako wójt gminy Iław. Tam wyraźnie zostało przedstawione przeze mnie stanowisko gminy wiejskiej Iława, jak i stanowisko również powiatu iławskiego, gdzie wiedzieliśmy, że ten węzeł, jeżeli ma tam powstać, musi być połączony z drogą powiatową od Iławy w kierunku Jamielnika, bo tam przebiega w pobliżu tam właśnie ta droga S5. I takie stanowisko też zostało przyjęte przez nas wspólnie. Powiedzieliśmy, że w miesiącu lipcu odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, które organizował pan poseł Ziejewski, któremu bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie działania, które podejmował razem z nami. No i oczywiście ustaliliśmy stanowisko, że musimy już mówić jednym głosem. Tu nie ma, że ktoś tam był lepszy czy gorszy, czy kogoś parytety zostały przyjęte, czy ktoś mówi, że postulat złożył i on tutaj załatwił przebieg tej drogi z piątki właśnie w ten sposób, czy też ten węzeł trzeci. No wiemy, że ten węzeł trzeci jest na terenie gminy Iława i tutaj powiatu też iławskiego, na granicy też z gminą Nowe Miasto Lubawskie i konkretnie przecież też musiały zapaść decyzje, że my popieramy wspólnie, łącznie ze starostą powiatu iławskiego, bo zjazd miał się odbyć na drogę powiatową. I też dalsza konsekwencja łączenia później z drogi powiatowej w kierunku drogi S16, czyli tej szesnastki, która biegnie od Grudziądza do Iławy. Tam też od razu te rozmowy prowadziliśmy, żeby dotarła ta droga aż do drogi numer 16, która musi odblokować nam też tu kwestię strony zachodniej powiatu iławskiego, czy zachodnio-południowej powiatu iławskiego w tym całym transporcie. Wiemy również, że przy tej okazji wcześniej były prowadzone już rozmowy dotyczące wiaduktu drogowego na przejeździe kolejowym Iława-Grudziądz, bo wiemy, że na dzień dzisiejszy są tam rogatki i tam jest problem niesamowity transportowy, gdzie wcześniej już i pan poseł Zbigniew Ziejewski, wtedy jeszcze obecny pan wiceminister aktywów państwowych, jak i również pan starosta i moja osoba, włączyliśmy się bardzo mocno w to, żeby taki wiadukt powstał. I teraz też przy już realizacji projektu dotyczącego S5, to również było brane pod uwagę, żeby to połączenie było. Żeby od strony zachodniej powiatu iławskiego czy zachodnio-południowej można było wjechać również na S5 ze strony drogi numer 16. Co też jest konsekwencją dalszego działania, bo później też nastąpi, jeżeli dojdzie do skutku wybudowanie jednostki wojskowej w Kamionce, musi być połączenie jednostki z drogą S16 czy z 16. I tutaj też te argumenty były stawiane ze strony mojej, że wtedy to będzie rozwiązanie idealne dla też komunikacji tej jednostki.
1: Słuchacie magazynu reporterów Meloradia. Naszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. A w programie mówimy o planach związanych z budową drogi ekspresowej S5. Poznaliśmy już proces wyłonienia pewnego kształtu tej trasy, ale wiem, że w tej sprawie doszło też do kolejnego spotkania w Warszawie.
6: Byliśmy na spotkaniu już w Ministerstwie Infrastruktury. Przedstawiliśmy swoje stanowiska tutaj jednoznacznie, mówiąc o tym, że mamy to wypracowane. Zresztą to potwierdził też i dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Olsztynie, że wcześniej już właśnie i gmina Nowe Miasto, gmina Iława wnioskowali o to, żeby taki węzeł powstał trzeci zachodni na terenie tutaj przebiegu tej S5. O tym potwierdził. Mówił też o tym, że wpłynęły stosowne wnioski ze strony obydwu gmin, no i oczywiście też i poparcie ze strony starosty powiatu iławskiego. Taka jest geneza, proszę Państwa, powstania w ogóle przebiegu wariantu W4, geneza, do której doszliśmy wspólnie tutaj z panem starostą i z wójtem Nowego Miasta i oczywiście przy współpracy z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, gdzie zaakceptowano również docelowo powstanie właśnie węzła trzeciego na terenie przebiegu przez gminę Iława. No i myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, która rozwiąże nam bardzo mocno sprawy związane komunikacyjnie. Ja oczywiście dziękuję bardzo po części, że udział w tym wszystkim wziął pan burmistrz i jego zastępca, bo każdy samorząd powinien się nawzajem oczywiście wspierać, ale też ja nigdy nie wchodzę w tereny, kto ma w swoim obszarze zarządzania, bo wyraźnie widać, że to jest na terenie gminy wiejskiej Iława. Gminy wiejskiej Iława, a przecież wiemy, że gospodarzem no jest wójt, jak i również rada gminy i my tutaj podejmujemy konkretne decyzje. Dobrze się stało, że jest to zaakceptowane, dlatego że to też będzie rozwiązanie komunikacyjne w stosunku do miasta Iławy, ale przede wszystkim do tej części mieszkańców z tej strony powiatu iławskiego. No i myślę, że to do końca zostanie już w sposób ostateczny załatwiony. Dzisiaj wiemy, że wariant W4 jest zaakceptowany, że już teraz podejmowane są decyzje dotyczące podjęcia już decyzji środowiskowych. Tutaj raport oddziaływania na środowisko, czyli idziemy w dalszym ciągu już do celowego opracowania właśnie dokumentacji co do przebiegu S5 przez teren gminy Iława. I ja się z tego cieszę i myślę, że też wszyscy dookoła, bo wiemy, że wspólne działanie tylko pomaga, a nie decyduje o jakichś innych rozwiązaniach. Mam nadzieję, że też dla mieszkańców miasta Iławy jest to rozwiązanie też bardzo dobre, chociaż uważam, że docelowo powinno myśleć się też o obwodnicy miasta Iławy, żeby rozwiązać komunikacyjnie problem komunikacji na terenie miasta Iławy, bo ten problem występuje już od wielu lat i na pewno tutaj też trzeba wspólne działania podejmować w kontekście i dokończenia budowy wiaduktu drogowego na przejeździe kolejowym Iława-Grudziądz, konkretnie pod Stradomnym, jak i również powinny być podjęte działania konkretne, wybudowania również czy wiaduktu, czy tunelu na ulicy Wyszyńskiego w Iławie, bo tutaj też jest ta potrzeba bardzo konieczna, a raczej jakoś się o tym mało mówi.
1: To tyle, jeśli chodzi o plany budowy drogi ekspresowej S5 w powiecie iławskim. Moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: spokojnie ruszajcie w swoją trasę i dajcie sobie więcej czasu na dojazd. Przy przejściach zwróćcie uwagę na pieszych, szczególnie tam, gdzie rano wszyscy spieszą się do swoich spraw. Lepiej zdjąć nogę z gazu i przejechać spokojnie, niż później nerwowo hamować szerokiej drogi.
1: To właśnie teraz zaczyna się wasz najlepszy wtorek w tym tygodniu. Jesteśmy w tym razem od początku, podkręcamy tempo w Meloradiu i mamy dla was dużo energetycznej muzy od rana. Waldek Darłach, dzień dobry, jest w pół do

Justin Jackson, Turn the Lights Off. No i taka pora roku nam się robi, że w łazience o tej wczesnej porze to już raczej znów będziemy zapalać światło wcześnie rano. Za 21 minut, godzina 7. Mam coś do waszej porannej rozgrzewki. Trzy szoty w Melo już za chwilę i do zgarnięcia torba Melo Radia. Kto chce, kto chce. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. 321-321-777. Pierwszy telefon wykonajcie dzisiaj do Melo. Zgarnijcie torbę, taka Melo torba czeka na was. Praktyczna, na pewno się przyda w tym sezonie. Jeżeli jeszcze jej nie macie, no to dziś możecie ją zgarnąć. 321-321-777.

0: Fast Boy, Music Sounds, tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Całkiem nowy dzień, cześć Monika, hej hej.
1: Witam, witam.
0: Cześć, cześć, coś całkiem nowego będziesz dzisiaj robić?
1: Oczywiście, idę do swojej nowej pracy i jestem strasznie, strasznie szczęśliwa.
0: Dobrze się zapowiada jednym słowem, ale to dzisiaj naprawdę pierwszy dzień?
1: Nie, no już tydzień pracuję, ale nadal się jaram.
0: A to dobrze zapowiada na następne miesiące. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. Monika, to jak tak dobrze ci się układa, to sprawdzimy ciebie teraz, bo teraz przed tobą...
2: Trzy szoty w melo,
0: które mamy, uwaga, Grecja czy Hiszpania?
1: Grecja.
0: Powieści czy bajki?
1: Bajki.
0: A schody czy winda?
1: No schody oczywiście.
0: To tak, żebyś schodów żadnych tam, zwłaszcza tych pod górę, nie miała dzisiaj. Melotorba jest już twoja, zgarniasz ją w takich właśnie porannych rozdaniach. Trzymaj się, Monia, miłego dnia, hej, hej.

0: Artemas, I like the way you kiss me. W Meloradio tak od rana podkręcamy tempo i skoro tak zaczął nam się wtorek, dokładnie tak jak lubicie, no to pozostała część dnia, a trochę go jeszcze jest, na pewno też będzie układać się dokładnie tak, jak sobie to życzycie i planujecie. Tym bardziej, że dzisiaj dzień dobrych wiadomości, przy okazji też dzień marzyciela, także wiecie, może możecie uruchomić myślenie, jakieś może plany co do tego, co można byłoby fajnego dzisiaj zacząć i dzień dobrego samopoczucia. Sami widzicie, że to jest naprawdę fajnie zaczynający się wtorek. Żebyście byli dobrze poinformowani o tym, co się dzieje, za chwilę newsy w Melo. Będzie też prognoza pogody dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Naprawdę bardzo gorąco. Szczegóły już za chwilę, a teraz za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy.
0: Billy Oaks i Breaking Dishes w Melo. To właśnie tak podkręcamy tempo i dokładnie tak zagramy o 7, gdy inni będą jeszcze gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Bank.

0: Oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Po reklamie. Meloradio Kiława. Słuchaj na 90,2 FM. Pogoda.
3: Od rana w Iławie możemy spodziewać się pogodnego nieba. Dzisiaj będzie sporo słońca, nie zabraknie też chmur, ale synoptycy twierdzą, że nie powinno padać. Będzie też w miarę ciepło jak na wrzesień, bo temperatura ma podskoczyć w dzień do 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to temperatura troszkę nam spadnie i możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. I tak będzie przynajmniej do czwartku.
4: To są newsy na siódmą. Mara Cinsikora. Zapraszam. Roman Rzet usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto, trafi też do aresztu. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To bliski współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka, miał z nim zakładać giełdę BitBay. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Do ataku doszło w nocy. Co najmniej dwie osoby zginęły, a 7 jest rannych. Przygoda Igi Świątek na tegorocznym US Open dobiegła końca. Polska tenisistka odpadła w czwartej rundzie. Przegrała z Chinką Qin Wenzhen. Co zawiodło?
5: Ciężko mi ocenić, bo pierwszą część meczu wiadomo widać było, że gram dobrze.
4: Qin Wenzhen poprzednim razem pokonała Polkę w półfinale Igrzysk w Paryżu. Dania zwróci Grenlandii 20-tonowy meteoryt. Zrobi to po 60 latach od jego wywiezienia z wyspy. Dla Inuitów kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie kulturowe.
6: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Szczególnie ważne codziennie rano jest to, żeby ze wszystkim zdążyć, dlatego podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Jest już siódma.

Felix Jany, Sophie Alice Baxter, Ready for Your Love. Tak podkręcamy tempo. Czy wy jesteście gotowi na to wszystko, co sobie dzisiaj zaplanowaliście? Czy odpowiednio czas też ułożony? Czy wszystko zgodnie z waszym planem dzisiaj układa się od samego rana? No, trzymam kciuki, żeby tak właśnie było i żeby nic nie wyleciało z tej listy rzeczy fajnych do zrobienia i żebyście o niczym nie zapomnieli, bo o czym naprawdę dużym można zapomnieć, to powiem wam już za chwilę w Melo Radio, a wcześniej Armin van Buuren i Sasha Everlasting. 12 po 7.

Sigala i Sweet Lovin w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. O czym ważnym albo dużym ostatnio zapomnieliście? Pewna para z okolic Szczecina podczas sprzątania mieszkania wyrzuciła na śmietnik starą komodę. Ci ludzie zapomnieli niestety, że w środku schowali wcześniej sporo pieniędzy. Konkretnie 42 tysiące euro swoich oszczędności. Spora suma. Zanim się zorientowali, komodę ktoś już zabrał. Historia ma jednak na szczęście swój dobry finał. Po kilku dniach poszukiwań mebel, a przede wszystkim cała kasa się odnalazła. Ktoś w końcu oddał ich pieniądze. Czyli potwierdziło się, mamy dowód. Lepiej ze sprzątaniem nie przesadzać, bo to stres i nerwy, no i może dużo kosztować. Po co to sobie robić? Jak jesteście z nami, to na pewno nie przegapicie tego, że to u nas najbardziej energetyczna muza od rana. Podkręcamy tempo w Melo. Pauza.

0: Skręcamy tempo w Melo Radio, a to Liszka i Poza Tobą Nic. I oprócz świetnego brzmienia, ten numer ma w sobie też dużo fantastycznej energii. Dużo takiej energii mamy dla Was od rana w Melo i mamy już za chwilę na zegarach, już prawie w 7:30.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: O reklamie. Meloradio i Ława.

Blame i Calvin Harris i John Newman w Meloradiu. Podkręcamy tempo tak energetycznie, gramy dla was od rana. Dzisiaj mamy wtorek i to dzisiaj w Londynie będą próbowali ustanowić rekord Guinnessa w dość oryginalnej konkurencji, jakiej jeszcze wcześniej nikt nie próbował. Chcą zebrać jak największą liczbę osób wykonujących jednocześnie słynny wulkański gest pozdrowienia znany z serii Star Trek, czyli ludzie będą musieli podnieść dłoń z palcami rozdzielonymi w literę V. Potraficie tak zrobić? Fajne jest to, że do tej pory nikt jeszcze nie próbował zorganizować czegoś takiego, więc wszyscy, którzy się tam pojawią i poprawnie wykonają ten gest, zostaną rekordzistami. No i tak trzeba działać dzisiaj. Wy też idźcie na rekord za 18:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu i także takie propozycje do 30 Meloradia. Say Something, Son of Odera i Becky Hill. Głosujcie na meloradio.pl na wasze ulubione numery. Teraz już za 8 minut 8 w Melo.
1: A już o 8 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fate. Tak będzie u nas punktualnie o 8, a wcześniej będzie prognoza pogody i newsy.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

0: tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
0: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
13: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Po reklamie.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Traffic.
1: Głowie poranny ruch mamy w pełni, słońce potrafi mocno świecić prosto w oczy, a wtedy nie wszystko widać tak dobrze jak zwykle. Warto więc zwolnić i dokładniej obserwować drogę, zwłaszcza w pobliżu przejść. Pamiętajcie też o rowerzystach, którzy rano są.

0: Dzień ma podskoczyć do 25 stopni. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas dzisiaj pozytywnie wpływać. Jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz tego, że zacznie robić się troszeczkę chłodniej i deszcz ma nam towarzyszyć przynajmniej do czwartku.
1: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Trzech kandydatów odpadło i to jeszcze przed głosowaniem. Chodzi o wybory na prezydenta Krakowa. Okazało się, że na pewno wymaganej liczby podpisów poparcia nie zebrali Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak i Sławomir Pietrzyk. Ukraińskie drony zaatakowały Saratów. Uderzyły w infrastrukturę cywilną w tym rosyjskim mieście. 9 zł zapłacimy niedługo za litr diesla, a powyżej 8 za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy. Co na to kierowcy?
2: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
3: No, oszczędzam, zwracam uwagę. Nie depczę gazu.
1: Na razie nie ma szans na obniżki. Książę Harry i jego żona Meghan pozostają osobami prywatnymi. Tak w liście napisał brytyjski dwór. Ich powrót do Wielkiej Brytanii niczego nie zmienia.
4: Nie tylko prywatnie mogę wam polecić Meloradio, bo tutaj dużo energetycznej muzy, a to naprawdę dużo zmienia i możecie poczuć się podjęci po królewsku. Waldek Darłek, siemano, hej, jest ósma.

Hold On, Bob Sinclair w Meloradio. Podkręcamy tempo, dzisiaj mamy wtorek i właśnie teraz macie szansę zadzwonić do Melo. Są rzeczy, których nie wolno odkładać na później i to jest jedna z nich, jeżeli chcecie wziąć udział w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. Czekam jak zawsze na dwie osoby. Dzwońcie już teraz do zgarnięcia Melo Merch. Są skiety, jest Melo Torba. No i czekamy tylko na was. 321-321-777. Zasady tej zabawy są bardzo proste. Ja podaję kategorię, a wy wymieniacie jak największą liczbę słów z podanej przeze mnie kategorii. Jaka to będzie kategoria, dowiecie się już za chwilę. A kto wystartuje? Czekam na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej. Melo Merch do zgarnięcia. Dwie osoby mają szansę właśnie teraz.

0: ostatnie słowo.
1: Przed chwilą Tripsy Kubańczyk, a teraz Monika i Grzesiek. Zobaczymy, jak błysną nam tutaj dzisiaj. Cześć, Monika.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. A co ty taka poważna, Monika, jesteś? Słyszałem, że sprzątanie jakieś uruchamiasz, bo Monika to w weekend w góry się wybiera. Fajnie, i trzeba wcześniej chatę posprzątać.
2: Dokładnie, tak.
1: Ciekawy plan. Dobra, a Grzesiek z kolei to dzisiaj po lesie rowerkiem chce sobie pojeździć po pracy. Siema, Grzesiek.
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, zabawa ostatnie słowo to taka zabawa, w której trzeba powiedzieć więcej słów niż druga osoba. Macie na to 20 sekund od momentu, kiedy powiem start, ok? Zacznie Grzesiek, bo literka G jest wcześniej w alfabecie niż M. Okej? Okay? Wszystko wiadomo jak na razie?
3: Okej. Okay.
1: Dobra, super.
3: Tak jest.
1: Pamiętajcie, okay. Pamiętajcie o tym, że gracie na czas. Czas jest ograniczony. Kto powie więcej słów w tym czasie, raz jedno, raz drugie, raz jedno, raz drugie, Grzesiek zaczyna, ten wygrywa skiety. Osoba, która powie mniej, dostaje melotorbę. No i teraz uwaga, najważniejsze. Kategoria. Kategoria na dzisiaj to przedmioty szkolne. Grzesiek, start.
3: Dziurnik.
2: Ołówek.
3: Długopis.
2: Książka.
3: Linijka.
2: Zeszyt.
3: Torba.
1: Wow, jest. Jest czas, stop. Grzesiek, 4. Monika, 3, jest nieźle. Słuchajcie, w dobrą stronę poszliście. Zastanawiałem się, czy powiecie właśnie coś w stylu długopis, ołówek, linijka, ekierka, czy może matematyka, polski, WF. Też byłoby całkiem nieźle. Grzesiek, dla ciebie skiety pakujemy, już wysyłamy. Monika?
3: Dzięki bardzo.
1: Bardzo proszę. Monika, dla ciebie melotorba. Przyda się na tym wyjeździe w góry na pewno też. Trzymajcie się. Cześć, fajnego
2: bardzo
1: dnia.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dzięki.
2: Pozdrawiam.
0: Ostatnie słowo.
1: A jutro znów się sprawdzimy i znów będzie szansa się odpowiednio wykazać i to wy będziecie mogli mieć ostatnie słowo. Jak zawsze ta zabawa u nas po 8, tylko w Melo. Teraz 20 po.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo dzisiaj od rana we wtorek. Gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce by was dzisiaj nie zaniosło, to pamiętajcie, że wszędzie możecie słuchać Melo i tej energetycznej muzy, na przykład przez net na meloradio.pl. Za chwilę Haven, prawie w pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
10: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
9: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
11: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach. Chinomediaexpert.pl.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Eric Pritz, czyli klasyk, który potrafi rozruszać każdego we wtorek rano. Za 17 minut będzie 9. A jakie macie skojarzenia, jak patrzycie na stan swojego konta? Że niby jakoś tak mało i pusto i takie tylko słowa cisną wam się do głowy? No to możemy coś na to zaradzić, bo mamy szybką kasę i 200 do zgarnięcia dzisiaj dla was. I to tak od ręki i będzie szansa wydać te pieniądze od razu. Tylko mam jedno pytanie. Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl, dołączajcie do zabawy i zgarniajcie szybką kasę. Czekamy na wasze mega oryginalne, odjechane pomysły, na co wydacie te pieniądze. Shimza w Mero, teraz i Fire Fire. Podkręcamy tempo w Meloradio.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym

0: ten kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy bez lipy, soku w Melo. Najlepszy drop nowych hitów, a to prosto z 20 miejsca najgorętszej listy, czyli 30 Meloradia, na którą głosujecie na meloradio.pl. Na zegarach u nas już za 9 minut 9. Za chwilę mamy dla was prognozę pogody i newsy.
2: A już o 9 zagramy.
1: Ale soj Sasza i Destiny w Melo. I właśnie tak wam zagramy. Inni wtedy będą gadać. Punktualnie o 9.
2: Meloradio i Ława na 92 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: deň. Autopromocja. Reklama. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O reklamie.

0: Radio UFA.
1: W Piłowie mamy nadal spory, choć poranny szczyt powoli odpuszcza. Na drogach pojawia się więcej motocyklistów i rowerzystów, więc warto patrzeć nie tylko przed siebie, ale też regularnie zerkać w lusterka. Motocykl może pojawić się obok nas szybciej, niż się tego spodziewamy. Bez nerwów, bez pośpiechu. Spokojna jazda pozwala wszystkim łatwiej odnaleźć się na drodze. Na przemian ze słońcem i brak opadów deszczu. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Iławie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 25 stopni. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po poranną kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna temperatura, choć możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Deszcz ma zostać z nami do czwartku, a w piątek ponownie.

0: imigrantów. Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, tak wynika z najnowszych danych tamtejszego Urzędu Statystycznego. Większe jest też zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Prawdziwki, koźlarze, podgrzybki i maślaki. Między innymi takie grzyby można obecnie znaleźć w lasach. Zbieracze zacierają ręce, a specjaliści ostrzegają. Grzyby zbierajcie z rozwagą i pamiętajcie o żelaznej zasadzie, mówi Marzena Policeusz z sanepidu.
1: Zbieramy tylko te grzyby, które dobrze znamy.
0: Nie warto ryzykować zatruciem.
2: Żelazna zasada jest taka, że niektórzy to o tej porze przechodzą w tak zwany tryb biurowy. Kawa i dobra muza muszą być, to pierwsze ogarnijcie, a ja zajmę się resztą. Podkręcamy tempo. Waldek Darła, hej siema, to już dziewiąta.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a dzisiaj 8 dzień września i przy okazji też, uwaga, dzień dobrych wiadomości. Mamy też dzień marzyciela i dzień dobrego samopoczucia. No wszystko wskazuje, że ten wtorek musi się wam udać. Zaskoczył was ostatnio jakiś widok w domu? No pomyślcie, to ja za chwilę powiem wam o tym, kogo zobaczył jeden gość w swojej łazience. 12 po 9.

0: Ray Dalton w Melo. All We Got. Podkręcamy tempo już 17 minut po 9. Właściciel domu na Florydzie w swojej łazience zobaczył jelenia. Zwierzę stało przy umywalce, patrząc sobie w lustro. Wezwali na miejsce policjanci, próbowali je z domu wyprowadzić, ale jeleń miał inne plany. Najpierw sobie wyszedł na patio, później pozwiedzał ogród, a na koniec, jak na dobrej imprezie, skoczył do basenu, a po kąpieli przeskoczył przez płot i uciekł. Słuchajcie, też wam to przypomina jakiegoś ziomka, który wpada na chatę bez zapowiedzi, korzysta z czego się da, a później to wy wychodzicie na jelenia?
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio. Można kolekcjonować różne nietypowe i wyjątkowe rzeczy, ale jest ktoś, kto zbiera rzeczy całkiem zwykłe, z których codziennie korzystacie, a mimo to stał się sławny. Za chwilę więcej o tym w Melo, a wcześniej Olivia Adams. Podkręcamy tempo w Melo Radio i już 26 po 9.
1: Melo Radio Kiława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
4: Herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
3: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
4: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Szykujemy skok.
14: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
15: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
16: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
17: Świat ciebie potrzebuje.
16: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
18: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii dobry plan wystarczy.
19: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
22: Zabrali nam lato grzbana.
21: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja.

Ellie Goulding takim głosem i Anem, a takim brzmieniem potrafią razem zahipnotyzować. Hypnotized w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 10. Strażak z Karoliny Południowej w Stanach kolekcjonuje skarpetki. Zaczęło się niewinnie. Pierwszą parę dostał od dzieci na dzień ojca jakiś czas temu. Później rodzina i znajomi zaczęli mu kupować następne. Kolekcja rozrosła się tak mocno, że facet ma ich teraz ponad 2000. Możecie pomyśleć, że to trochę smutne, że w sumie to gość wie, co dostanie od każdego na prezent. Ale ja uważam, że ten człowiek to najsprytniejszy facet na świecie. Policzcie, ma 2000 par skarpetek, czyli pranie robi raz na 5 lat.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Crazy the World Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Bardzo fajny był ten wtorkowy poranek. Wtorek też zapowiada się całkiem nieźle, a zadba o to Adi już po 10:00. Przywita was za chwilę w Melo. A my słyszymy się i budzimy razem już jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, trzymajcie się.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy. To już za chwilę w Melo Radio.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
5: Miła Wieruch jest bardziej przewidywalny, ale nadal warto zachować czujność. Przy przejściach dla pieszych zwolnijcie i obserwujcie, co dzieje się po obu stronach drogi. Nie każdy pieszy wchodzi na jezdnię w tym samym momencie i czasem wystarczy chwila nieuwagi, żeby zrobić coś nerwowo. Jedźcie więc swoim tempem, bez poganiania innych. Do celu można dotrzeć spokojnie, no i bez stresu. Nawet 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Iławie. Będzie sporo słońca i sporo chmur, choć zdaniem synoptyków raczej nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura też zacznie powolutku spadać. Deszcz zostanie z nami przynajmniej do czwartku, a w piątek powinno zrobić się pogodniej.

0: są newsy Meloradia Iława.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Od dzisiaj zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej między Karasiem a granicą powiatu w Szeple-Żyźnie. Drogowcy będą tam przygotowywać trasę i układać nową nawierzchnię. Utrudnienia potrwają do 2 października. A w piątek w Iławie zaplanowano otwarcie nowej trybuny Stadionu Miejskiego. W kompleksie znajduje się 8 szatni drużyn młodzieżowych i seniorów. Stworzono również punkt pierwszej pomocy, mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
2: Nie kończymy modernizacji tego stadionu, bo nasz Stadion Miejski to jest kompleks obiektów. Zajmiemy się już niedługo kortami. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego staramy się na pozyskanie dofinansowania do bieżni.
1: W ramach dalszej modernizacji stadionu zaplanowano również przebudowę płyty głównej boiska z oświetleniem. Ruszyło także głosowanie w konkursie Cuda Polski 2026. Z Warmii i Mazur nominowano Łynostradę, Jezioro Jeziorak i Kanał Elbląski. Głosowanie potrwa do 13 października. Zwycięzców po jednym z każdego województwa poznamy 14 października. A za godzinę powiem za to o akcji Bezpieczna droga do szkoły.
3: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora, zapraszam. Skandal w szpitalu Chrztu Polski w Gnieźnie. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa odchodzi ze stanowiska. Ma zakaz leczenia dzieci na podstawie przepisów z tak zwanej ustawy kamilkowej. Pełnił jednak dyżury. Lekarz został zawieszony z małym wyjątkiem, mówi dyrektor placówki Filip Waligura.
4: Poza oddziałem paliatywnym, bo tam dzieci nie mamy.
3: Zarząd powiatu gnieźnieńskiego zapowiada kontrolę w lecznicy. Prezydent Francji wzywa do europejskiego zakazu portali społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Napisał o tym w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Szczepienie

Eli Oaks i Reasons, tak podkręcamy tempo w Meloradio. A teraz dobra wiadomość dla facetów, którzy są łysi. Znaczy mam nadzieję, że dobra, bo jak się okazuje, słuchajcie, no to znaleźli sposób na to, żeby wróciły włosy. Powstała jakaś taka terapia, która podobno po 24 tygodniach ma wpływać na to, że odzyskuje się 80% włosów na głowie. Jak to działa? Blokuje to reakcję zapalną organizmu, powstrzymując układ odpornościowy przed atakowaniem mieszków włosowych. Z jednej strony to naprawdę super informacja, ale z drugiej, panowie, to, że nie macie włosów, to znaczy, że macie dużo testosteronu, a wiecie, co to znaczy?

0: Swedish House Mafia Happiness is So Sad. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A my już całe szczęście mamy wtorek, dzięki temu zbliżamy się coraz bardziej do piątku, więc zacznijcie odliczać, bo to wszystko minie lada chwila i zaraz znowu będziemy się obijać. A w tej godzinie jeszcze Bibi Rexa, Sad Girls, ale będzie też Filipek i Niech się kręci.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
11: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
12: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
12: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
10: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Neonet, Neonet.
22: Dobrze podpowiemy wnet.
1: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię.
23: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
22: Dobrze podpowiemy wnet.
2: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Filipek, Nel, Sermich i Niech się kręci, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale trochę też nostalgicznie. A czasami człowieka złapie nostalgia i na przykład chciałby sobie zagrać w jakieś stare gierki, ale nie ma kasy i przydałoby się skądś to znaleźć. No i tutaj całe szczęście jest Meloradio, które zawsze pomoże. Szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko wasza słodka duszyczka zapragnie. Wydajecie na co chcecie, a jedyne co musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napisać, na co to ma pójść. Bardzo proste, ale też i przyjemne. Tak jak ten numer. Sad Girls, Bibi Rexa, to już teraz.

0: Criss Cross Amsterdam, My Oh My, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A my nie przestajemy i zaufajcie mi, że będzie działo się muzycznie jeszcze więcej. Będą też newsy Meloradia, także to, co najważniejsze.
1: A już o 11 zagramy
0: Moonlight i Alabama 10. No i to jest nagranie, które tygryski lubią najbardziej. Pełne energii, pełne pozytywnego vibe'u. Startuje z tym o 11.

0: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.

0: 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Meloradio i Ława na 9.

0: dzisiaj możemy spodziewać się całkiem ładnego dnia. Będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany i on raczej nie powinien nam dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro temperatura szykuje się podobna, chociaż możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i ten deszcz utrzyma się przynajmniej do czwartku.
1: To są newsy Meloradia Iława.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 33-letni mieszkaniec powiatu iławskiego trafił do aresztu po awanturze w szpitalu w Ostródzie. Mężczyzna miał znieważyć personel i popychać lekarza. Był też agresywny wobec policjantów. Ostatecznie sąd aresztował go na 3 miesiące. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci wracają z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze będą spotykać się z warmińsko-mazurskimi uczniami i przypomną im zasady bezpieczeństwa, mówił Łukasz Tomaszewski z policji.
2: Rozglądamy się na przejściach dla pieszych, powtarzamy zawsze w lewo, w prawo, w lewo. Jeżeli nadjeżdża pojazd, widzimy, pojazd nie hamuje, nie zwalnia, nie wchodźmy na te przejście dla pieszych.
0: W zeszłym roku do końca sierpnia policjanci odnotowali 68 zdarzeń drogowych z udziałem dzieci do lat 14, a w tym roku było ich o 20 mniej. I jeszcze jedna informacja. 237 osób ukończyło główny dystans 16. Iławskiego półmaratonu. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 21 km. Najszybszy okazał się Adrian Przybyła z czasem 1 godziny 9 minut i 38 sekund. A za godzinę powiem więcej o zatrzymaniu poszukiwanego mieszkańca naszego miasta.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Jest drugi prezydencki projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Został złożony dziś rano, poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Strażacy dogaszają pożar składowiska opon na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w nocy w Wilkowie niedaleko Złotoryi. Zapaliła się tam wysoka góra opon. 32% firm w Polsce chce w ostatnim kwartale tego roku zatrudnić pracowników, ale 15% deklaruje redukcję etatów w tym okresie. Tak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia. Dbaj o siebie, ale bez przesady. Dziś z okazji dnia well-beingu eksperci przypominają, że zbytnio zabiegając o dobrostan, można uruchomić mechanizm odwrotny, mówi psychiatra dr Andrzej Silczuk.
4: Taki mechanizm presji, zbyt dużych oczekiwań.
3: Ponad 40% Polaków chce wprowadzić zmiany w swoim życiu.
5: Siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy, no bo jesteśmy w Meloradio i wy dobrze trafiliście, bo w tej godzinie pojawi się bardzo imprezowy numer, który mówi o pięknej dziewczynie i w zasadzie pięknych dziewczynach. Moonlight, Alabama Ten, jedziemy z tym.

Fastboy i Music Sound. Tak brzmi naprawdę bardzo dobrej klasy numer. A teraz o pewnej zmianie dla osób, które korzystają z bankomatów. Dużo się dzieje, słuchajcie. Za to, że będziecie mieli na sobie jakąkolwiek maskę albo cokolwiek, co będzie zasłaniało waszą twarz, przy bankomacie właśnie możecie zostać za to srogo ukarani mandatem między innymi. Dlatego mówimy o tym i od razu, żebyście nie mieli później problemów. Ale tak sobie myślę w tym momencie, to parę lat temu był taki czas, że za zasłanianie twarzy były nawet nagrody. W tym przypadku to niestety, jak widać, się nie do końca opłaciło. Lucky Luke, Cooler Than Me, to już teraz w Melo.

Thomas Gray i jego Heaven w Meloradiu, czyli prawdziwe, potężne, muzyczne niebo. I tak też było podczas jego setu na Tomorrowland. Możecie to wszystko zobaczyć na naszym Instagramie, także wbijajcie. Szukajcie Instagrama Meloradia, TikToka, tam dużo mega fajnego muzycznego kontentu. A w tej godzinie jedna z nowości od Armina Van Burena, czyli Everlasting.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
9: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Ale jesteś zadowolony?
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Już dziś w Lidlu szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99, a teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów, a wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

DJ Remo, Sofia Loren i muzyczny pomost między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że jest dopiero początek tygodnia, ale to dobra chwila na to, żeby wziąć się za siebie i nie tylko pójść ćwiczyć, ale też między innymi zagłosować w ramach 30 Meloradia, bo ta już w piątek po 18, a tam gramy wasze ulubione numery, także głosujcie na to, co lubicie najbardziej. Meloradio.pl, wbijajcie, nie czekajcie. Ja akurat proponuję wam numer, który osobiście no pokochałem w ostatnim czasie. Alan Walker, Ava Max i Fate. Niezwykle epicka muzyczna podróż.

0: Tobi Romeo i Fly High, czyli odlot, o którym marzy każda i każdy z nas. No bo czasami trzeba na chwilę zwolnić. Jeżeli wy akurat w pracy jesteście, to też zróbcie sobie chwilę chilloutu. Jeżeli samochodem śmigacie, to też zwolnijcie. I przede wszystkim uważajcie na siebie.
1: A już o 12 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Tutaj możecie być pewni, pojawia się Marlon Hofstadt i wszystko jest jasne, jest mocno energetycznie i przede wszystkim tanecznie. Z tym numerem słyszymy się punktualnie o 12.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie. Pogoda.
7: Będzie pogodnie, nie powinno padać. Tak ma wyglądać dzisiaj aura w Iławie. Termometry maksymalnie pokażą 25 stopni. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobny dzień, chociaż możemy już spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Deszcz zostanie z nami przynajmniej do czwartku, a ponownie pogodnie powinno zrobić się w okolicach piątku.
6: To są newsy Meloradia Iława.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Iławie jeden z dzielnicowych, wracając po służbie do domu, rozpoznał poszukiwanego 22-latka. Mężczyzna miał grozić rodzinie podpaleniem i pozbawieniem życia. Mundurowi ustalili, że jest on też podejrzany o kradzież rozbójniczą i uszkodzenie ciała. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Z kolei w naszym regionie policja zatrzymała też do kontroli 26-latkę. Okazało się, że kobieta prowadziła auto mając 2 promile alkoholu. Dodatkowo przewoziła swoją 5-letnią córkę, która siedziała z przodu bez zapiętych pasów. Kobieta straciła prawo jazdy, a o jej dalszym losie zadecyduje teraz sąd. 22 miliony złotych kosztowała budowa nowej trybuny na Stadionie Miejskim w Iławie. Obiekt pomieści ponad 1800 osób i ma bogate zaplecze techniczne. Samorząd już zapowiada kolejne prace modernizacyjne, mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
8: Pozyskaliśmy także pieniądze na modernizację tej murawy sztucznej, która jest zaraz za trybuną. Lada moment, mam nadzieję, podpiszemy umowę, a to nam otworzy drzwi do tego, żeby ogłaszać przetarg, wyłonić wykonawcę i wejść z robotami budowlanymi.
7: Inwestycja będzie kosztować samorząd 3 600 000 zł.
9: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Przemysław Kral nie jest świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej zonda krypto, tak powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef zondy wskazuje na dowody, a prokuratura je weryfikuje. Ruszyło 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tegoroczne hasło to architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Co drugi Polak wyrzuca resztki jedzenia. Dlatego ruszyła kampania Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma nauczyć dobrych nawyków, mówi jej pomysłodawczyni dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
10: Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy zaczynają się od prostych decyzji.
9: A te każdy z nas podejmuje sam. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej. To w międzynarodowym badaniu wiedzy i umiejętności 15-latków PISA. Młodzi ludzie z Polski uzyskali wyniki powyżej unijnej średniej.
11: Siemanko, ja jestem Adi i cieszę się, że słuchacie Meloradia, bo podkręcamy tempo i w tej godzinie będzie bardzo energetycznie, bo zaczynamy od mocnego I Like. Malno Hofstadt, zapraszam do 14.

Livkaj, poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. O tym, że to jest mega uzdolniona dziewczyna, która tak naprawdę jest w swoim prime, to już chyba wszyscy wiedzą, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego, bo no w tej piosence słychać, jak Livka nawija, mając na myśli rapowanie. I więcej takiego klimatu znajdziecie na najnowszym krążku, który no pojawił się w 2025 roku jeszcze, ale nadal brzmi bardzo świeżo i fajnie, mianowicie Latarnie wszędzie dawno zgasły. Razem z Tako Livka zrobili coś naprawdę bardzo, ale to bardzo potężnego i tego klimatu nie brakuje. Dmitry Vegas, thank you, to już teraz.

Axwell, Whatever Turns You On, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. A w tej godzinie jeszcze człowiek, który wraz z BDOS-em potrafi zadbać o przegenialną atmosferę, mając na myśli dobry vibe, ale też po prostu dużo śmiechu. Kukę 2115, taki mały ja, no chyba największa, najmocniejsza propozycja od tego jegomościa.

0: Honestly.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: WWH Mantyną.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.

0: Reklama.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
0: O reklamie. Autopromocja.
10: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

Kukę 2115, taki mały ja, na świat taki duży, no tak to już jest, ale trzeba znać swoje miejsce. No i wy też dobrze wiecie o tym, że w Meloradiu możecie zgarnąć 200, a nawet 500 złotych i to w bardzo prosty sposób. Serio, no bo jedyne co musicie zrobić to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie na co chcecie to wydać, a my potem oddzwaniamy. I mówię to całkowicie serio, już pełno słuchaczy od nas wygrało i to naprawdę z fajnymi pomysłami i wielką pozytywną energią. Także wy też zróbcie to samo dla siebie i kupujcie co tylko chcecie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Zgarniajcie to siano.

0: Sony Fodera i Say Something, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Czasami powiedzieć coś to już dużo, w niektórych okolicznościach nawet lepiej się zamknąć, ale nie będziemy o takowych w tym momencie rozmawiać. A Sony Fodera, przypomnę, że był na tegorocznym Sunrise Festival, o czym możecie posłuchać i w zasadzie obejrzeć znacznie więcej na Instagramie Meloradia.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Eben i Hurts. To dla tych mega wrażliwych, emocjonalnych osób, które czasami potrzebują, by ktoś je przytulił. I takiego mocnego przytulasa macie ode mnie, od Melo.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
17: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Rośnie sprzedaż nowych mieszkań w sierpniu. Sprzedano o blisko połowę więcej niż rok wcześniej. Rosną też niestety ceny, najbardziej w Łodzi. Ponad 1 000 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. To więcej niż rok temu. Jak wynika z danych GUS-u, to głównie obywatele Ukrainy, ale też Białorusi, Indii i Gruzji. W finansach Polaków raczej stabilnie. Ponad 40% pytanych deklaruje, że w ich domowym budżecie jest tak samo, jak było rok temu, mówi Magdalena Grzelak z Banku Santander.
18: 31% wskazuje, że ich finanse uległy w tym czasie pogorszeniu. O spadku częściej mówią kobiety.
17: Prawie połowa Polaków na bieżąco sprawdza stan konta. Różowe ukulele i świadectwo szkolne wśród rzeczy znalezionych w pociągach Polregio, ale znaleziono też, uwaga, regał na ubrania czy mrożoną pizzę.
19: Jest 13, siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy i mamy co rzeczywiście grać, bo w tej godzinie Armin van Buuren, bla bla bla, i na początek bardzo emocjonalna propozycja Hertz, Iben, to już teraz, fajnie, że jesteście.

Robin Schulz i Better Times. Kiedyś to było? No to słuchajcie tego. No właśnie, czytam o dosyć nietypowej sytuacji na Śląsku. 3-letni chłopiec uruchomił samochód, przejechał kilkadziesiąt metrów, a następnie uderzył w skrzynkę elektryczną. Przyznacie, że mogłoby to się skończyć bardzo niebezpiecznie, ale chcę zwrócić też uwagę na nieco inny aspekt, bo słuchajcie, 3-letni chłopak był w stanie uruchomić samochód i przejechać kawałek. Ja nie chcę nic mówić, ale jeżeli ten dzieciak nie zostanie kierowcą rajdowym, to ja nie wierzę po prostu w to uniwersum. On musi jeździć. Britney Spears i Womanizer to już teraz.

dziwne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: zrobię ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, jego ostatnia bardzo, ale to bardzo fajna propozycja. Pogwarzymy, enklawa, wszystko na miejscu. Mam nadzieję też, że wasza głośność jest we właściwym miejscu, bo ja polecam w razie czego ją zwiększyć i to nie bez powodu, bo jeszcze w tej godzinie Eric Pritz i Call On Me, ale będzie też Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: promocja. Meloradio i Łapa. Słuchaj na 92 FM. Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcesz.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcesz.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: było 500 zł się należy.
1: Ej, ty masz jakiś pomysł na to, żeby pieniądze były, słyszałem, bo ty jesteś taki obrotny facet.
2: Stary, meloradio.pl, tam wchodzisz, nie? Zakładka konkursy i akcje, no. Szybka kasa, zgłaszasz się i 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia. Tak o, za darmo.
1: 200, a nawet 500 zł? No. To jest niesamowite. Słuchajcie, nie traćcie czasu, tylko od razu wbijajcie na meloradio.pl, zgarniajcie to siano i róbcie z tym, co chcecie. Na przykład wydajcie, nie wiem, tak tylko mówię.
2: Na randkę.
1: O! Nice. A, miałem dzisiaj kupić koszulkę na siłownię.

0: Kygo, Max McNoney, Take Me Back w Melo Radio i to w remiksie Robina Schulza. No tak można grać, podkręcać tempo i generalnie jest naprawdę superancko. 8 minut do godziny 14. Iga Mikołaj w studiu.
1: Siema!
2: Hej, no wreszcie, kopę lat.
0: Spaliście się?
3: Oczywiście, nie. No stary, na 14?
2: Ale ja stwierdziłam, że zamieszkam w pracy.
0: Aha. Zamieszkasz w pracy?
2: Tak, szef jest.
3: No warunki masz piękne.
0: To niebezpieczne.
4: A już o 14 zagramy
2: Self-Aware Lumix.
0: I co, w końcu widać? To ja dziękuję, pięknie, bawcie się dobrze. Chociaż może jeszcze bym został chwilę?
3: Zostań z nami.
0: Dobra.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
4: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. To prawdopodobnie ostatnie ciepłe dni tego lata, do tego słoneczne. Polacy chwytają tę chwilę.
5: Więcej słońca, więcej witaminy D.
6: Więcej radości.
7: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
4: Dużo chłodniej ma zrobić się już pojutrze. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy w roli głównej. Pszczoły. Naukowcy chcą lepiej poznać ich życie. Dlatego na dachu jednego z budynków postawiono 3 ule, a w środku są kamery i mikrofony. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej. W międzynarodowym badaniu PISA wyniki naszych 15-latków są powyżej średniej. Długie siedzenie nie jest zdrowe. Naukowcy ustalili, że może sprzyjać chorobom układu krążenia, cukrzycy czy otyłości.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
9: Już teraz.
10: Już w nowym miejscu.
11: O nowym czasie?
10: Nie.
11: Nie, o starym czasie.
9: O starym czasie, o starych ludziach poza mną, bo jestem młoda.
10: O, dobra.
11: Brzydko
10: dobra.
11: Powiedziałeś.
9: Ale prawdziwie. Słuchajcie, jest co świętować.
10: Ale to jeszcze chwilę. Niech się rozkręci, nie? Potrzymajmy, nie wiecie. Napięcie się buduje, jak u Hitchcocka.
9: Werble tak zwane teraz są.
11: Lubię suspense.
0: To jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
9: I Adrianem.
10: Znaczy tak na sekundę.
9: Słuchajcie, jesteśmy w nowym studiu, to się wydarzyło!
11: Niektórzy nie wierzyli, niektórzy krzyczeli, w tym ja, ale się udało, mamy to!
9: Zobaczcie, usłyszcie, jak tu jest pięknie, wbijajcie na social Meloradia, bo za chwilę zobaczycie to studio.
10: Jesteśmy, no naprawdę, niesamowita przestrzeń i słyszymy się też niesamowicie. Mam nadzieję, że wy też będziecie z nami do końca.
9: Świętować?
10: Do końca świata.
9: I jeszcze jeden Dalej. Dzień dłużej.
11: Ja chciałem powiedzieć, że mamy dwa monitory o wielkości 100 cali, co jest w ogóle nienormalne, bo chociaż rozmiar nie ma znaczenia, tak?
9: Ma.
10: Tak, spokojnie, wiesz, podłączymy sobie co trzeba. Nie?
11: Jeszcze
10: drugiego pada, tylko trzeba
11: ogarnąć
10: i będzie.
11: Oczywiście.
9: No to zagrajmy historycznie pierwszy numer.
10: To będzie Lumix, Self-Aware. Jedziemy z tym koksem.
0: Freak Fight.
9: Yeah!

0: Liz, opryska on the move w Maloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, Mikołaj znalazł jakiś bezsensowny artykuł.
1: Tak, bezsensowny, to zobaczymy za parę lat, jak cię będę w szpitalu odwiedzał, jak będziesz chory.
0: Grozisz
1: mi. Tatuaże.
0: Ale o co tam chodzi?
1: No, że dermatolodzy mówią, że to bardzo niezdrowe, że można mieć zwiększone, wiesz, ryzyko chłoniaka na przykład.
0: Straszne rzeczy to są, a moim zdaniem życie jest na tyle brutalne, że każdy z nas potrzebuje ładnych naklejek na ciele.
1: No nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić. Wiesz, tatuaże tak. To mają kryminaliści. W więzieniu siedziałaś.
0: Zrób sobie na czole.
1: Za co? Wyciągaj akta natychmiast.
0: Nie mam.

0: I to w Malo Radio Moving on Stereo.
1: Wiecie, za co kocham internet? Za to, że takie rzeczy nie giną. Przeglądałam sobie rano Instagrama właśnie i znalazłam Lewandowskich. Piękna fota.
0: No nie wiem, czy taka piękna. No, clue tego zdjęcia jest takie, że Robert Lewandowski swoją żonę trzyma za 4 litery. Ona wtulona w niego, a on wygląda jak z Gredek trochę, szczerze mówiąc, z Harry Pottera.
1: Albo taki creep trochę w tej czapce.
0: Strasznie.
1: Mimo, że kocham Roberta.
0: On mi też trochę przypomina takiego Golluma odrobinę. Z takim wzrokiem, wiesz, trochę opętańca.
1: Znaczy, mi jest go bardzo szkoda. Chyba on po prostu musi pokazywać tym wszystkim facetom, którzy się kręcą wokół Anki Lewandowskiej, że ona jest jego.
0: No tak, ale to niech się nauczy tańczyć lepiej, nie? To
1: a baciatę.
0: Tak jest, tak jest. Ale wiesz co, no jak tak patrzę na jego twarz, to się nie dziwię, że jako Alan Walker nosi tę maskę, bo wyglądał strasznie na scenie.

0: Reasons, to Ila Jauks i Lawinia w Melo Radio we Freak Fajcie. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Lubicie być związani?
0: To bardzo osobiste pytanie.
1: A, widzisz. I ma to swoją historię, ponieważ porozmawiamy w tej godzinie o gościu, który najwyraźniej lubi. O bondagę porozmawiamy.
0: Boże, no dobrze. Na ostro wjeżdżamy w nowym studiu.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
5: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Trzy w jednym?
1: Mhm.
0: I składają się na trzy sposoby.
1: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
2: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
1: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w 1.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze. Gdzie pójdziemy na kolację?
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
15: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Szykujemy skok.
26: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
27: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
28: To
0: dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
1: Świat ciebie potrzebuje.
0: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
2: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

0: Co jeśli Carla Fernandez? No właśnie, co jeśli ktoś cię tak bardzo zdenerwuje, że weźmiesz taśmę klejącą i zakleisz komuś buzię i zwiążesz go tą taśmą?
1: Ale ja cię chyba nie denerwuję, prawda? Wszystko między nami okej.
0: Okay. Tak. Wszystko jest super. To jest taka historia pewnego pasażera, który sobie leciał samolotem i był agresywny wobec innych, więc pasażerowie mówią: nie, koniec, koniec, koniec.
1: Tak, i przykleili go właśnie srebrną taśmą do fotela. No, wygląda to komicznie. To wygląda tak, jakbyś miała niegrzeczne dziecko, które nie chce po prostu usiedzieć w miejscu i musisz coś z nim zrobić.
0: Nie no, z dziećmi tak nie wolno, ale niektórzy tak lubią jak ten pan.
1: A, no są takie specjalne miejsca, nie? Specjalni ludzie.
0: Sorry, papi.

0: Halo, halo, proszę zwolnić. Take it slow.
1: Nie.
0: Robin Schulz i Watermat, tak proszą.
1: Będę tak szybka, jak będę chciała.
0: Tempo masz podkręcone, bardzo dobrze.
1: Zawsze, słuchajcie, a wy uważajcie w ogóle w internecie i na siebie, bo wyciekają jakieś dane.
0: Ale ja nawet nic nie kliknąłem, a moje też wyciekły. Okradli nas z naszych danych.
1: Ula Harczarek w newsach opowie wam więcej.
2: A już o 15 zagramy.
0: All the time, John Summit, The Chainsmokers, Ilse.
1: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
0: Bo kiedy inni gadają, to my

to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Reklama. Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
6: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Meloradia. Dubdogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
5: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
6: Pychu, zapraszam.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. W całej Polsce pacjenci dostają alerty z informacją o cyberataku. To w związku z sierpniowym atakiem na platformę MyDoktor. Nie oznacza to jednak, że nasze dane wyciekły, uspokaja prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
2: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
1: Warto jednak zastrzec numer PESEL. Syreny zawyją w czwartek w Warszawie, ale spokojnie, to będą tylko testy. Zakończą się 18 września. Do aresztu trafił kierowca, który mimo czterech zakazów prowadzenia pojazdów i tak wsiadł za kółko. Prowadził auto do transportu krwi. Grozi mu 7,5 roku więzienia. Złodzieje ukradli obrazy z Muzeum Renoira koło Nicei. W sumie 4. Dwa z nich udało się odzyskać, bo złodzieje porzucili je podczas ucieczki.
3: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Dobrze, że nie jesteśmy studentami, Mikołaj.
4: No to są teraz drogie rzeczy.
3: To jest dramat jakiś.
4: No jak taki student ma sobie przeżyć?
3: Jak on po prostu nie ma co jeść zwykle nawet.
4: No właśnie.
3: All the time to na start.

0: Ty jesteś wielkim fanem,
1: Fantastyczni Mikołaj. Ludzie są szaus, naprawdę.
0: Call My Name w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i Mikołaj znalazł po prostu coś strasznego.
1: To jest oburzające wręcz. Słuchajcie, najtańsze miejsca w akademikach w pokoju co najmniej dwuosobowym,
0: tak?
1: 410
0: tak?
1: do 450 zł miesięcznie. Jeszcze spoko, nie?
0: No to jest
1: tak
0: okay.
1: w miarę. Mm-hmm. Ale za pokój jednoosobowy 1500 do 2000, a ceny w akademikach prywatnych dochodzą do 3,5 tysiąca złotych.
0: A czy jest łazienka prywatna?
1: Nie, jest prywatna publiczna toaleta.
0: Nie. Dla mnie by to było na przykład nie do przejścia, słuchaj.
1: Jeszcze musisz się wyżywić przecież, nie? To kiedy ty masz czas studiować, skoro musisz iść do pracy, żeby na to zarobić wszystko?
0: Bo w ogóle dlatego studia są bez sensu, nie powiedziałam tego.
1: A, no ja nie skończyłem.
0: Ja też
1: jakoś
0: nie.
1: żyję.
0: On tonight. A ktoś się zaraz uśmiechnie?

0: О 17 по 15. No wreszcie sypniemy gotówką, tak jak uwielbiam.
1: Czekaliśmy na ten moment i teraz nadchodzi ten moment, w którym dzwonimy do Kasi, która ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon. Pierwszy za nami, drugi za nami. Boże, jak to leci.
0: Kasia. Cześć Kasia, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
2: Hej.
0: Co tam u ciebie słychać?
2: Czekam na koniec pracy.
1: No właśnie, słusznie. Przed chwilą mówiliśmy o pracujących studentach. Jak wy macie czas, żeby studiować i pracować jednocześnie?
2: Studiuję zaocznie, a teraz jeszcze jestem przed studiami, więc jest okej.
0: Bez kitu, Mikołaj, studia się zaczynają w październiku.
2: Tak.
1: Przepraszam, wiesz,
0: widać, kto jest
1: dlatego
0: nieługiem.
1: Nie skończyłem, nie? Ja Kasia, nie wiem, kiedy się zaczyna.
0: Właśnie na meloradio.pl, na co ci 200 zł?
2: Teraz w sumie mam pomysłów wiele, ale pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
1: No dobra, dla mnie to brzmi faktycznie odpowiedzialnie przede wszystkim.
2: Tak, studencko.
0: Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie.
2: Yeah! Super, dzięki. Dzięki, przyda się. Szybka kasa od
0: Meloradia. Kasia, a masz tam kogoś, kto mógłby jeszcze dopłacić ci trochę do tej torebki? To weź sobie jakąś droższą.
2: Powiem mojemu narzeczonemu.
0: O to chodzi.
1: Oj, biedny.
0: Galaxy, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Po szybką kasę kierujemy się na meloradio.pl.

0: Teleport Away, Griffin. Niezły Meksyk, co?
1: Nie ma takiego słowa jak Meksyk. Przynajmniej nie w USA, dobrze?
0: Naprawdę?
1: Jest tylko Ameryka.
0: Ja przepraszam, a możesz coś więcej?
1: Tak, że trzeba sobie będzie kupić nowy atlas. Po raz kolejny już.
0: Kto to wymyślił?
1: Po raz trzeci chyba w tym roku.
0: Kto tak zrobił?
1: No kto? Nasz ulubiony, pomarańczowy.
0: Porozmawiamy w tej godzinie.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 90.2 FM.

0: pryska. Lato w Maloradiu, teraz muszę zmienić trochę klimat. Mhm.
1: No kiedyś lato można było spędzać jeżdżąc po Stanach Zjednoczonych od Zatoki Meksykańskiej po jezioro Ontario.
0: Ale wypluj to słowo.
1: Ale teraz już nie można. Zatoka jest amerykańska. Meksyk? I jezioro też jest amerykańskie. I zaraz Nowy Meksyk też będzie nową Ameryką.
0: Słuchajcie, o co tam chodzi w ogóle?
1: No Donald Trump bardzo lubi zmieniać nazwy na mapie. I ktoś mu teraz zasugerował, że Nowy Meksyk to tak, wiesz, źle się kojarzy, tak brzydko, nie?
0: A czym?
1: Taka Nowa Ameryka, to wiesz, taka bardziej prestiżowa,
0: jasne,
1: nie?
0: Jasne.
1: Mhm. Ciekawe, jakby chciał na przykład Europę nazwać. Stara Ameryka, bo stamtąd przypłynęli w sumie, nie? Taki pocisk. Twoja stara Ameryka.
0: Zrozumiałam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren w Melo Radio. Mamy dobrą wiadomość z Mikołajem. Możemy się wszyscy rozebrać.
1: O, rzeczywiście, no, będzie do tego okazja.
0: I super.
1: I nie mówię o tym, że jest nowe studio i że tutaj się będziemy rozbierać. Tu nie wolno.
0: To znaczy, nie?
1: No dobra, no przetestujemy, czy wolno, czy nie wolno.
0: I damy wam znać, co na to nasz szef.
2: A już o 16 zagramy
1: nasz ulubiony numer I Like.
0: Ale chyba będziemy musieli dać znać na tej drugiej platformie. Aha. Czy można się rozbierać.
1: Ale to nie mów o niej głośno, bo to jeszcze, wiesz, sorki, jeszcze nie wystartowało oficjalnie.
0: Sorki, ten numer punktualnie o 16.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
9: torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
14: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Marianne, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: i ławie.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na horror Naznaczony – Wyjście z mrocznego wymiaru. Główna bohaterka odkrywa, że potrafi podróżować do wymiaru pełnego zagubionych dusz. Niestety demony szybko orientują się, że mogą dzięki niej odkryć nasz świat. I to on staje się dla nich placem zabaw. Godziny seansów znajdziecie na stronie Kinapasja. W Iławie odbędzie się też InkluFest 2026, czyli festiwal talentów osób z niepełnosprawnościami. Można wziąć udział w konkursie filmowym czy fotograficznym. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września, a finał imprezy zaplanowano 21 października o 11 w kinie Pasja. Na koniec jeszcze propozycja stand-upu, a chodzi o występ Macieja Brudzewskiego. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Podaj Dalej. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy lubią się pośmiać i chcą zobaczyć komedię na żywo. Start w czwartek o 18 w Iławskim Centrum Kultury.
2: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może w najbliższych dniach. Do tego gorąco. Jutro nawet 31 stopni. Rusza akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty będą zrzucane w lasach na Mazurach i na terenie Warszawy oraz okolic. Policjanci uratowali orła bielika, który utknął na mazurskich jeziorach. Miał uszkodzone skrzydło. Ptak próbował wzbić się w powietrze i uciekać.
3: Stój, Miszu, nie bój się, stój. Nie bój się, stój. I pomożemy orlikowi naszemu. Jak nie, jak tak.
2: Interwencje nagrały kamery noszone przez funkcjonariuszy, a film z akcji ratowania orła jest na stronie warmińsko-mazurskiej policji. Miliony dolarów przyniosły te wakacje w amerykańskich kinach. Duża w tym zasługa dwóch filmów, Spider-Man i Odyseja.
4: I mamy godzinę 16 i w tej godzinie będzie bardzo przyjemnie.
5: Chciałbym przeżywać takie przeżycie jak Kinga Rusin.
4: Ja chyba też. A jakie? O tym w tej godzinie.

0: Cigala, Ela R w Melo Radio. Kobiecy orgazm jest bardzo interesującym, ciekawym w ogóle wręcz tematem i problematycznym.
1: To zależy dla kogo, nie?
0: Oczywiście. Kinga Rusin, znana dziennikarka, znana influencerka, nie ma tego problemu, ponieważ przeżywa etnoorgazm.
1: Etnoorgazm? To to, co na Erasmusie się przeżywa?
0: Blisko. Nie, trzeba pojechać na przykład do Kirgistanu, żeby to przeżyć.
1: A, i zatopić się tam w kulturze takiej. Mm-hmm. Okay.
0: Etnoorgazm.
1: No ładnie.
0: Sprawdzimy
1: ładnie
0: to?
1: Ładnie się tam bawią.
0: Wspólnie?

0: 18 po 16.
1: A cóż to za dźwięki, łomatko?
0: To jest ten moment z opóźnieniem.
1: A co to się stanęło się?
0: Z opóźnieniem delikatnym.
1: Tak, no ale tak, dzisiaj wystartowaliśmy z nowego studia, więc jakby sytuacja chyba znana.
0: Tego dźwięku nie trzeba przedstawiać. My z Mikołajem jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Oglądamy wszystkie występy co tydzień, notujemy punktację.
1: Ruszył kolejny sezon, więc my powracamy do siedzenia tutaj na swoich tyłkach i krytykowania, jak ktoś inny tańczy, ale no w pierwszym odcinku nikt nie odpadł, wszyscy zostali potraktowani bardzo dobrze, więc my też nie będziemy surowi.
0: Helena Englert ma loki, tak jak ja, więc ma ode mnie już dużo punktów. Fajnie się dziewczyna rusza, no
1: fajnie,
0: ma talent.
1: Tak. Występ myślę, że bardzo na plus. W ogóle tam był taki włoski klimat, nie, w tym odcinku.
0: Coś takiego.
1: I tak mi się wydaje, że ona pasuje właśnie do takich klimatów.
0: Taka ognista dziewczyna.
1: No, zresztą gościliśmy, mieliśmy przyjemność tutaj się spotkać w naszym starym studiu. Mam nadzieję, że do nowego też wpadnie.
0: Też mamy taką nadzieję. Słuchajcie, Madzia od Bagiego, a nie, bo ona jest tancerką, a nie gwiazdą.
1: No, ale to wiesz, no, ona to wiadomo, że top. Nie, z każdym, nawet jakby z jakąś miotłą miała tańczyć, to myślę, że miotła by miała wysokie oceny.
0: Ale naszą mandarynką ukochaną jest mandaryna właśnie.
1: Tak jest, no mi się bardzo podobał występ.
0: A wiecie dlaczego? Bardzo kręciła piersiami.
1: Bardzo mi się podobało.
0: Janusz, czy to ty? Ale my kibicujemy mandarynie chociażby dlatego.
2: Słuchajcie, Meloradia. No. U mnie w samochodzie non-stop.
0: Meloradio non-stop?
2: Ale jak?
0: A weź powiedz jeszcze raz to, bo tak miło nam, że non-stop u ciebie Meloradio.
2: Tak, bo tam naprawdę dobra muza i główka się kiwa i można prowadzić samochód i jest przyjemnie.
1: Ja już wysyłam SMS-y.
0: O, tylko żebyś nie zbiedniał, ktoś musi nam obiad kupić. Magnetic Meloradio.

0: Sliwka. Poza tobą nic w Meloradiu.
1: Ten układ, który zaprezentowałaś tu w studiu, to oficjalny czy twoje własne dzieło?
0: To jest moje własne dzieło. Coś ci się nie podoba?
1: Nie, no właśnie zaskakująco dobre.
0: A może Taniec z Gwiazdami za rok? Call me. A w tej godzinie pogadamy o najmodniejszych miejscach spotkań dla...
1: Dżęziaków, tak.
0: Skup się.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: Acapulco, Jason Derulo w Meloradiu. Jest wejście. Tak podkręcamy tempo.
1: Goście, goście, no po prostu nowe studio każdy chce zobaczyć, wiadomo.
0: Oczywiście, o to chodzi.
1: To będzie nowe miejsce spotkań wszystkich radiowców.
0: Bo słuchawki się splątały, szefie drogi.
1: Ale jeśli mówimy o miejscach spotkań, to muszę powiedzieć, że twoja generacja, pokolenie Z, strasznie mnie irytuje.
0: Dlaczego?
1: Strasznie mnie denerwuje. Ale propsuje teraz wasze nowe, ulubione miejsce spotkań, bo podobno teraz dżędziaki spotykają się w bibliotece.
0: I to świadczy o tym, że my jesteśmy mega inteligentni i ogarnięci.
1: No tak. A czytacie chociaż ze zrozumieniem te książki?
0: Nie, tylko jak są obrazki. Karnawał, gips, peset for money w Meloradiu.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: My oh my.
1: Na na na na, na. Hej, hej, hej. Goodbye, tak było w oryginale.
0: No
1: znamy
0: właśnie
1: inną wersję też.
0: A za chwilę newsy Meloradio. Mhm.
1: Będzie dobra informacja dla tych, którzy poszukują pracy.
0: Świetnie.
1: A może szukasz sobie pracy?
0: Znaczy, nie wiem, czemu tak zareagowałam. Bardziej, że można sobie dorobić, o to mi chodziło.
2: A już o 17 zagramy.
1: Can't deny it, Jazzy Spritz.
0: Szefy, serio, ja tak zareagowałam,
1: to
0: bo
1: przez to wejście, na które prawie nie zdążyliśmy, tak?
0: Bo tak jakoś
1: już możemy sobie szukać nowej.
0: Nie, mi jest dobrze bardzo. Nie, ja tu zostaję. Na zawsze. Ten numer punktualnie 17.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szykujemy skok.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
9: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat Ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Niskie ceny.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: 92 FM. Co jest grane w Iławie?
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu możecie zobaczyć komedię Spa Weekend. Trzy przyjaciółki wybierają się do spa. Na początku wszystko idzie zgodnie z planem, ale gdy na miejscu pojawi się ich dawna znajoma Mel, to relaks zamieni się w serię kompromitujących sytuacji i nieoczekiwanych wyznań. Godziny seansu znajdziecie na stronie Kina Pasja. A teraz propozycja stand-upu. Już 4 listopada w Iławskim Centrum Kultury wystąpi Grzegorz Dolniak. Komik zaprezentuje swój materiał Eldorado. Powie w nim, czemu niektóre tragedie wcale nie są tragediami oraz dlaczego Polska to prawdziwa potęga. Nie zabraknie oczywiście energii i śmiechu. Start o godzinie 19, a bilety są dostępne w internecie. I przypominamy też, że w sobotę w Kisielicach odbędą się dożynki gminne. To na Stadionie Miejskim. Przewidziano konkursy, występy zespołów ludowych i wręczenie medali zasłużonym rolnikom. Początek o godzinie 14, wstęp jest wolny.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. 12 państw, w tym Polska, jest za zakazem importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów zachodniego brzegu. Wydał oświadczenie, w którym ogłaszają, że wprowadzą takie restrykcje. Nowych pracowników chce zatrudnić 1/3 firm. Jak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia, nowe miejsca pracy będą od października. Gorąco w południowej Polsce. Alert przed upałem wydali synoptycy. W Krakowie dziś ponad 30 stopni. Jak radzą sobie mieszkańcy?
3: Bardzo fajnie. Da się wyjrzeć. Czekamy na zimę.
4: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
2: Jutro ma być jeszcze cieplej. Cieszyć się będą fani czarnych komedii. Do sieci trafił zwiastun filmu Kalafior Przeznaczenia. Warzywo namawia bohaterkę do zniszczenia warzywniaka. Głosu kalafiorowi użyczył Adam Woronowicz.
5: Wiedziałam, czekaj, że warzywa są niebezpieczne. Wiedziałam, żeby ich nie jeść. Wiedziałam.
6: Kalafior, no niebezpiecznie to brzmi.
5: A wiesz, co brzmi bezpiecznie? WhatsApp Meloradio.
6: O, bo szyda się w tej godzinie. Jak najbardziej.

0: Ania Dąbrowska, nieprawda, słuchacie Freak Fightu w Meloradiu.
1: Prawda, prawda.
0: Czysta prawda, my tylko mówimy prawdę, pamiętajcie. Potrzebny będzie WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dobra wiadomość na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Bo dzisiaj jest podobno dzień dobrych wiadomości. No, dobra wiadomość na pewno taka, że nowe studio.
0: Pieniądze.
1: Pieniądze to jest dobra wiadomość zawsze i wszędzie.
0: Oraz poznajmy się.
1: Podwyżka, no to też związane z pieniędzmi. Każdy by chciał taką wiadomość otrzymać.
0: Dobra wiadomość na literę P, czekamy na głosówki od Was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Co jeszcze jest na P fajnego?
1: Dobra wiadomość na P, przytyłeś, a nie czekaj.
0: To Twoja codzienność.

0: No money, galanty z
1: Meloradio. Akurat.
0: Jak no money? Ale my dzisiaj sprawdzamy dobre wiadomości na literkę P. Dzięki za wszystkie głosówki. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tej dyskusji, to zapraszamy na naszą stronę meloradio.pl. Odnośnik do Whatsappa. Piotrze?
2: Paliwo po 5,19.
1: Och, jak dobrze.
2: Ale za pół litra.
1: Oszukał mnie.
0: Mamy też Agę.
3: Dobra wiadomość na P. Pamiętaj, że jesteś piękna.
0: To jest mega słodkie.
1: Pamiętaj, Iga. Ja już zapomniałem. Czekaj, co?
0: Ja ci dam dobre wiadomości na literę P, WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Repeat it, Martin Garrix.

0: Dobra wiadomość na literę P to jest nasze dzisiejsze pytanie. P jak przeprowadzka do nowego studia, ktoś nam napisał.
1: O, to jest najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia, dla nas przynajmniej.
0: A według Kasi?
2: Oczywiście przecena.
0: O, ja to rozumiem.
1: No to tak. Ale... Nie, ty nie kupujesz na przecenach, bo jest za tanio.
0: Tak, ja w ogóle mi przecena nie jest potrzebna, po prostu
1: kupuję. Gdzie jest
0: kupuję.
1: W ogóle ten prestiż, nie? Znika.
0: Kamil?
3: Coś fajnego na P to na pewno
4: premia.
0: Premia.
1: To co, należy nam się chyba, nie?
0: No chyba tak. Ile?
1: Prosimy. No tak, żeby nam posmarować.
0: No dobrze, to my czekamy na premię i czekamy też na wasze głosówki. Dobra wiadomość na literę P.

0: dyskografką Kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: twarz.
1: Trips, zapraszamy na Instagrama.
2: O, zapraszamy do odpisywania, bo nie zobaczysz nowego studia inaczej.
1: O, to trochę brzmi jak taka groźba, no, ale jest to też prawda. Dobre wiadomości na literę P to jest nasze dzisiejsze zadanie. Mhm. I może Sebastian.
3: Na literę P to tylko piątek po 15.
2: A wtedy niestety mamy program. Dzisiaj wtorek jeszcze, ale spokojnie, to już bliżej niż dalej. Jest jeszcze Janusz, który napisał...
1: Tak?
2: Poruszamy się dzisiaj troszeczkę.
1: Ale to chodzi o ruch?
2: No o ruch.
1: A jaki?
2: Chorzów.

0: Bardzo ładnie robisz.
1: Dzięki. Zawsze lubiłem robić
0: Ale wszędzie tak robisz?
1: Tak.
2: Ja też zrobiłem
0: Też bardzo ładnie.
2: I to z radości, bo ja zobaczyłem nasze nowe piękne studio.
0: Pięknie to jest.
1: Zobaczysz, jak sobie tam usiądziesz.
2: Właśnie
0: poczujesz
2: nie
0: mogę się doczekać.
2: Iga, czy ty możesz już stąd wyjść, przepraszam?
0: Mogę.
2: O, cudownie, dziękuję. Ja idę w melo. A czekaj, no kliknij jeszcze, Iga.
1: No i zatrzymała. Nie. O, i teraz cisza na antenie, trzeba coś mówić. Mówię, że zagramy o 18 za chwilę.
3: A już o 18 zagramy.
2: Czego się śmiejesz? Sorry papi. Będzie. No Iga, powiedz coś.
0: Był po prostu niejasny komunikat.
2: Ja tylko takie robię.
3: Meloradio i Łapa. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Select. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
0: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja.

0: są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszenie pożaru składowiska opon w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Sprawą interesuje się prokuratura. Naukowcy mają nową metodę na walkę z białaczką. Opracowali związek, który zmusza komórki nowotworowe do zapracowania się na śmierć. Metodę przetestowano dotąd na ludzkich komórkach i na myszach. W Holandii jutro staną pociągi i autobusy. To przez strajk pracowników transportu publicznego. Wyjątkiem będzie połączenie kolejowe Amsterdam-Lotnisko z Schiphol. Dyskoteka w śląskim Zoo, bo pingwiny na wybieg dostały kulę dyskotekową, mówi opiekun ptaków Wojciech Szuchowicz.
1: Bardzo żywiołowo gonią za tymi odblaskami i w ten sposób też swoją ciekawość zaspokajają.
0: Kula będzie pojawiać się i znikać, tak żeby pingwiny się nią nie znudziły.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w melo.
1: Są takie momenty w życiu, kiedy już przeżyło się pierwszy raz, a znów się czuje, że taki pierwszy raz się przeżywa. Ja to dziś mam. Mam nadzieję, że tym razem chociaż efekt będzie lepszy. Witam was w nowym studiu Meloradia, studio nowe, energia jeszcze mocniejsza, więc lecimy. Sorry papi, topiki, beki, hi. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w melo.

Take Me Back to Kygo i Max Magnone w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18. I mamy taką trochę parapetówkę dziś. Nowe studio Meloradia otwarte. Wbijajcie na sociale je zobaczyć, a jak parapetówka. No to i prezenty. Choć my lubimy być przekorni, więc my damy wam z tej okazji prezent. Już za chwilę będę dzwonił z szybką kasą od Meloradia. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon.

0: No i ja właśnie w tym momencie wybrałem numer do Szymona, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy na to 5 sygnałów, maksymalnie ani jednego dłużej, więc Szymon, odbieraj, bo to jest ta chwila, żebyś mógł odebrać telefon i połączyć się z nami, z Meloradiem. 3 sygnały już za nami. Szymon, no nie rób nam, chłopie, tego. 4 sygnał i czy to się uda, czy to się uda? No i nie mamy tego. Szymon telefonu nie odebrał, a to oznacza, że dzwonimy do kolejnej osoby, którą mam na liście. Słuchajcie, to jest radio na żywo. Ja teraz muszę wybrać numer i tą drugą osobą jest dzisiaj Wiktor, który mam nadzieję, że on odbierze ten telefon od Meloradia i że on się ucieszy, no bo też ma fajne zgłoszenie. No mam nadzieję, że odbierze. Liczymy kolejne 5 sygnałów. To jest pierwszy.
1: Halo.
0: No i Wiktor odebrał. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj, 200 zł od Melo. Gdybyś dostał, to powiedz, na co by się wydał? Co napisałeś tam w zgłoszeniu na meloradio.pl?
1: Zgłoszenie napisałem, żebym dołożył do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę na całą noc.
0: Mhm, czyli czekaj, ty chcesz pojechać z dziewczyną na rybę, a dziewczyna się tym też interesuje, czy jak to wygląda?
1: No, lubi ze mną po prostu spędzać czas.
0: Aha, tak to wygląda. Słuchaj, Wiktor, ty jesteś jakimś takim fanem łowienia, łowiectwa, takiego rybiego? Co takiego największego udało ci się złapać?
1: No, tak, karpia za 8 kilo to na pewno.
0: Proszę, czyli jak na Wigilię, to do ciebie?
1: Dokładnie.
0: A ten dźwięk oznacza, że dajemy ci 200 zł na to, żebyś jeszcze bardziej mógł swoje pasje rozwijać. Taka szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Radio Iława.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fajne, to nowość na playliście Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 28 minut po 18, Pychu z tej strony, siemano. No a jeszcze w tej godzinie pogadamy sobie o tym, że ojciec z synem to nie zawsze najlepsze połączenie. No i pogramy, między innymi Rihanna i Yes and Them.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Meloradio Iława na 90,2.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Pro Max. Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Piękni ludzie. David Guetta i Sia to Beautiful People w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Donieśli na siebie nawzajem. To w Czernichowie, w Małopolsce, jak czytamy, ojciec znalazł u swoich synów narkotyki, no i zgłosił ich na policję. A ci w ramach zemsty donieśli też na niego, że on posiada nielegalnie broń. No i weźcie sobie teraz wyobraźcie, jak oni na rodzinnym obiadku albo wigilii będą niby patrzeć na siebie.
1: Cześć, tu modelki. Wieczorami ja idę w Mela, a dziewczyny piją herbatę.
2: Pozdro.

0: Cup. Na Ibizie to nawet deszcz przyjemny, tak jak ten hit Rain in Ibiza. Spod szyldu Felix Jen pochodzi ten numer, więc firma sprawdzona, no a po 19 też będzie fajnie, obiecuję.
1: A już o 19 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel? I po 19 też zagramy w zabawę O Czym Myśli Pychu. To wszystko się wydarzy, zostańcie z Meloradiem.

0: idę w Melo.
1: 30 Meloradia. Znacie tę listę. Co piątek po 18 ją odliczamy, czyli wasze ulubione kawałki. No a tak się składa, że aktualnie numerem 1 jest ten numer. Dub Dogs i How Does It Feel. Tak zaczynamy tę godzinę. Za chwilę zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Tu Pychu. No to co, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś, słuchajcie, chodzi mi o zawód. W tym zawodzie trzeba często chodzić w koszuli, choć w sumie tak nie do końca pod pełnym krawatem, no i pracuje się z ludźmi. No to czekam na wasze propozycje za kilka chwil. 321-321-777, zapiszcie sobie ten numer, on za kilka chwil wam się przyda. A już teraz Roxy i miasto.

0: O czym myśli Pychu? Welcome to Saint-Tropez, to DJ Antuaj, Kalina w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i zaczynamy naszą zabawę. O czym myśli Pychu? 321-321-777. Ten numer telefonu wam się za moment przyda. No i już możecie na niego dzwonić, no i próbować zgadnąć. O czym myśli Pychu? Zasady są proste, ja wam daję podpowiedzi, wy próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Dziś chodzi mi o zawód, no i w tym zawodzie często trzeba chodzić w koszuli, choć nie pod krawatem, no i pracuje się z ludźmi. No to czekam na wasze telefony, no i już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, Piotr z tej strony.
0: No siemano Piotrek, jak tam ci mija dzionek?
1: Doskonale, stoję właśnie w korku, ale jest pozytywnie.
0: A, spoko, no to słuchaj, o czym myśli Pychu dzisiaj? Strzelaj.
1: Strzelam, że myślisz o zawodzie kelnera.
0: Nie, o kelnera nie chodzi, ale strzał dobry. No to czekam na kolejne połączenie. 321-321-777. No i już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Halo, witam.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Z tej strony Mikołaj.
0: No to Mikołaj, o czym myśli Pychu?
2: Zgadujesz, że o osobach pracujących na superjachtach.
0: Nie, nie chodzi o takie osoby, no to czekam na kolejne wasze połączenie. Jeszcze jeden strzał, spróbujmy. Słuchajcie, chodzi o osobę, która no w sumie to pracuje w pojedynkę, choć pracuje z ludźmi. No to kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo?
0: No cześć, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Ola.
0: Wyłącz radio, bo będziemy się bardzo dobrze słyszeć w słuchawce. Ola, o czym myśli Pychu?
3: Ja mam pomysł, tu syn mi podpowiada, konsultant.
0: Nie, nie chodzi o konsultanta. Słuchajcie, chodzi o kogoś, kto pracuje dość długo zazwyczaj, czasem powyżej 8 godzin, no i pracuje za kółkiem. Runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: Tak jak mówi Robin Schulz, take it slow. Trochę zwolnijcie, nie ma co się spieszyć, za wszystkim zdążycie. Jest w końcu wieczór, jeszcze letni, więc cieszmy się nim. Robin Schulz i Watermat w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. No i to czas na drugą rundę naszej zabawy.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Cały czas szukamy odpowiedzi na to pytanie. 321-321-777. Próbujecie się dodzwonić. No i mam nadzieję, że zgadnąć właśnie, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę o zawodzie. W tym zawodzie często chodzi się w koszuli, choć nie pod krawatem. No i też jest się za kółkiem i pracuje się solo, jest się odpowiedzialnym za innych ludzi. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczę czerwoną lampkę, która oznacza, że telefon dzwoni. 321-321-777. O czym myśli Pychu? Jeszcze raz powtórzę, że chodzi mi dzisiaj o zawód. No to spróbuję odebrać. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Joanna z tej strony.
0: Cześć, Joasia. No to o czym myśli Pychu?
2: Ja myślę, że może to jest policjant, dba o innych.
0: Nie, nie chodzi o policjanta. Chodzi o kogoś nie aż tak umundurowanego. Trochę lżej. Bez krawata chodzi, no a w koszuli często takiej niebieskiej, jeszcze podpowiem. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Kamil.
0: No cześć, Kamil. No to o czym myśli Pychu?
3: Może to jakiś jest kierowca prezesa?
0: Prezesa nie, ale kierowca dobrze. Pierwsza część jest bardzo dobra, no to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Marta.
0: No cześć, Marta. To o jakiego kierowcę chodzi? O czym myśli Pychu?
4: Czy to przedstawiciel handlowy?
0: Nie. Nie chodzi o takiego kierowcę. Chodzi o kierowcę, który przewozi bardzo dużo ludzi. W takim pojeździe, na którego musicie często czekać. Jest opóźniony często. No to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
5: Tam Paweł.
0: No cześć, Paweł. No to o czym myśli Pychu?
5: Może kierowca autobusu.
0: No udało się, ty często autobusem jeździsz?
5: No nie, już niestety nie, ale...
0: Ktoś tutaj ma samochód. Ja cię rozumiem, tak, stary. Słuchaj, Skiety Meloradia lecą w tym momencie do ciebie, a do was jeszcze do 20 poleci na pewno Sigma i Nobody to Love.
1: Meloradio, idę w Melo.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Alzamy tempo. Autopromocja. Meloradio Kiwapa. Słuchaj na 90.2 FM. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

Mela Radio wszyscy możecie poczuć się jak VIP-y. Sean Baker o to zadbał, to VIP. 16 minut zostało nam do 20. Nowy Jork zakazał AI. Konkretniej wśród uczniów, jak czytam, wprowadzono w USA zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji dla uczniów poniżej szkoły średniej. No bo to ogranicza kreatywność, spowalnia myślenie, wiadomo. No i mi się to podoba. Szkoła ma podobno uczyć życia, no a nic nie uczy życia tak jak kombinowanie. Jak zrobić ściągę tak, żeby się facetka nie zorientowała.

0: Cześć, tu Wletka, wieczorami idę w Melo.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Marlon Hofstadt i I Like. Tak, podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia, humorki, mam nadzieję, dobre. A jeśli nie, no to na pewno wam je poprawię, bo po 20 mam naprawdę dużo sztosów i będzie moje story time.
1: A już o 20 zagramy
0: Gips i PZ, Karnawał. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo, to już za chwilę.

0: Reklama. Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Słuchajcie, jak ja wam powiem, co odwaliłem w ostatni weekend, to się przeżegnacie. A w tej godzinie będzie moje story time. Wy też będziecie mogli wysyłać głosówki z waszymi przygodami. Ale wcześniej gramy. Minuta przed 20, a Melo już leci z muzą. Na dobry początek Gibbs, Benjaminelli, Ram Pam Pam, Armin van Buuren i Everlasting, to też mam przygotowane. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Justin Bieber i Nicki Minaj. To Beauty and the Beat. 14 minut po 20. Pychu z tej strony. Siemano, spędzamy ten wieczór razem i mega się cieszę. A co ja, słuchajcie, odwaliłem w weekend? To do teraz nie mogę w to trochę uwierzyć. No słuchajcie, byłem na takich sporych zakupach. Wiecie, jak to jest w sobotę po południu. Kilka stówek z konta zniknęło, no ale wśród tych rzeczy, które kupiłem, była też suszarka na pranie. Taka naprawdę ogromna. No i co? No i zapłaciłem za nią. Pogadałem sobie z panią kasjerką i zapomniałem wziąć z kasy tej suszarki. No na szczęście w poniedziałek udało się sprawdzić i odebrać ją w jakimś tam punkcie obsługi klienta, ale stwierdziłem, że z tej okazji muszę was zapytać, o czym ostatnio zapomnieliście, albo o czym mega często zapominacie. Dawajcie znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, mam nasz merch w zamian, no i pewnie komuś z was go oddam. Dajcie mi znać, o czym wy najczęściej zapominacie, albo co wam się takiego ostatnio przydarzyło. WhatsApp Meloradia, tam czekam na wasze głosy.

0: Grzaczki są fajne, a jak już takiego się dostaje od Dua Lipy, to już w ogóle cudownie. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss w Melo, 20:27 na zegarach, a ja was zapytałem, o czym najczęściej je zapominacie. No i Piotrek na WhatsAppie Melo Radia napisał, że on zapomniał kupić bilety miesięcznego. Ała! No troszeczkę to boli, ale ze mną jest też nasza wydawczyni Karola.
1: Siema, siema. Siema.
0: No i ty też o czymś zapomniałaś, prawda? I to tak nieodlegle, bo dzisiaj.
1: No właśnie, słuchajcie, przed chwilą do mnie zadzwonił mój partner i powiedział, gdzie jest olej? Ja mówię, co? No i okazuje się, że robili na kolację naleśniki, ale zapomniałam kupić oleju, także I'm sorry.
0: Czyli nie będziesz miała jedzonka, jak wrócisz do domu.
1: Chyba nie będzie kolacji.
0: No. Ajajaj. No i powiedzenie, masz baboplacek? Jest trochę inne. Nie masz baboplacka.
1: Nie mam. Nie mam też kolacji.
0: Ale masz za to Duke'a Dumonta, jego nowość. Ain't no game. Gramy już teraz.

0: Safri Duo i kultowy numer w nowej wersji od The Colors. To Cynical. 17 minut do 21 nam została, ale każda pora, nawet taka późnym wieczorem, jest dobra, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia tak naprawdę na co tylko chcecie. Wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam znać, na co byście taki hajs wydali. No, Kinga zgłosiła się już jakiś czas temu i posłuchajcie, na co ona wydała swoją szybką kasę.
1: Spędzając zarobiście czas nad jeziorem, chciałam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: No to drogi zakup, ale Meloradio i w takich pomaga. 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Szczegóły na meloradio.pl. A teraz łapcie zupełną nówkę sztukę z projektu Enklawa. To Sokół i Pogwarzymy.

miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam trzykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: To oni są królami tej dżungli. To grupa Shanga i King of the Jungle w Meloradiu, a my dziś mamy taką małą parapetówkę. Otworzyliśmy zupełnie nowe studio. Wbijajcie na Instagrama Meloradia, żeby je zobaczyć. No a jak tam jeszcze nigdy nie byliście, czyli na naszym Instagramie, no to warto zostawić followa, no bo dużo smaczków tam możecie podglądać i zobaczyć, jak wygląda radio od środka. A za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Gips i jego win. No to niech te konie nas porywają do końca tego wtorku. 21. Punktualnie o tej godzinie ten numer usłyszycie na antenie Melo. To już za moment.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Idę w melo.
3: Ci, którzy skończyli pracę o 21, która właśnie wybiła, zazdro. Fajnie wam pogramy w drodze do domu. Na sam początek mam numer dla fanów dobrych, szybkich aut. Gibbs i jego win. Ale nieważne, gdzie jesteście, ważne, że z Melo Radiem, bo gramy najmocniej w Polsce. Przekonacie się. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Axwell i Bone. Tak właśnie gra Melo. To Whatever Turns You On. 14 minut po 21. Tyle zarobiła za świeczki. Andziax, czyli jedna z najpopularniejszych influ w Polsce, ma też swoją markę świeczek. No i jak portale plotkarskie donoszą, jej firma w jeden rok wygenerowała z tego przychód na ponad 12 milionów złotych. No mocno gratulujemy oczywiście sukcesu i zazdrościmy najbardziej jej dzieciom, które to już chyba w tym momencie mogą przejść na emeryturę.

Tym Meloradio, fajnie, że jesteście ze mną. Pychu z tej strony, siemano. Czy jedziecie do domu, czy jeszcze siedzicie w pracy? Melo wam fajnie gra, to się nie zmieni. A za chwilę nowość na naszej playliście od naszego kumpla z Tomorrowland. Będzie Gryfin i Word Away, a wy pamiętajcie, że najlepsze sety właśnie z Belgii, z Tomorrowland macie co tydzień po godzinie 20 w soboty na antenie Meloradia. Tak zaczynamy sobotnie Dobre Melo, czyli sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Ale dzień wcześniej, w piątki, też wam je gramy. Od 22 prawdziwe Dobre Melo, tylko w Meloradiu. Pamiętajcie. A teraz właśnie nowość od Gryfina na naszej playce. Melo!

Quarter Times, to Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a ja spojrzałem w kalendarz, no i widzę, że dziś mamy dzień dobrych wiadomości. Więc postarałem się dać wam jakiegoś pozytywnego newsa. Roboty protestowały pod Ministerstwem Cyfryzacji. To się poniosło mega wiralem w internetach. Podobno one protestowały, bo Polska, tu cytat, nie jest przygotowana na nową rzeczywistość. I czemu to pozytywny, dobry dla nas news? No przynajmniej tak szybko nas nie wygryzą.

Sparks za nią odpowiadają. Tak gramy jeszcze przed 22, a jeżeli ten numer wam się podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na niego w 30 Meloradia. Kolejna lista hitów już w piątek po 18.

piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Wrocławia. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Melo Radio.
1: Krążona w krągu, jestem jak worek z forsą. Krążona w krągu, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

0: patrzą mocno. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.